Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą!

0: Reklama.
1: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie silent disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.

0: 3,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Pogoda na dziś.
4: Sobotni poranek jest rześki. Czekaliśmy na takie ochłodzenie. 17 stopni teraz mamy na termometrach w Kaliszu. Podobna temperatura w Ostrowie. 18 już w Pleszewie, a dziś maksymalnie do 23, lokalnie 24 stopni. Znacznie chłodniej niż w ostatnich dniach, ale nadal przyjemnie. Sobota z słońcem, także chmurami, ale bez opadów deszczu.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Właśnie minęła
4: 8.
5: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Tańsze paliwa w przyszłym tygodniu, tak prognozują eksperci. Objawy zatrucia w ośrodku w Międzywodziu, sprawy bada sanepid. Płaca minimalna w górę, za chwilę przedstawię propozycję rządu. Michał Pieszkała, dzień dobry. Zaczynamy od dobrych informacji dla kierowców. Po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, a benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk ePetrol.pl, obniżki rzędu 30 do 40 groszy na litrze już widać w hurcie.
8: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł. I też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł. Także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
7: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Objawy zatrucia, bóle brzucha, gorączka, osłabienie i biegunka u ponad 50 osób przebywających w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu. Wszyscy są pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Zachodniopomorski sanepid prowadzi dochodzenie. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Dziś znane mają być również wyniki badań wody. Płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie do 4950 zł brutto, zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. To wzrost o 144 zł, czyli o 3% w porównaniu do obecnej kwoty. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do 32 zł i 30 groszy. To z kolei wzrost o niespełna złotówkę. To rządowa propozycja. Hubert Hurkacz przegrał z Holendrem Botikiem van de Zandschulpem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Montrealu. Trzysetowy mecz trwał 2 godziny i 46 minut. A dziś na korty też w Kanadzie, tyle że w Toronto wyjdzie Iga Świątek. Jej rywalką w 1/8 finału będzie ukraińska tenisistka Marta Kostiuk.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 3 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, będziemy oczywiście kibicować Idze i polskim sportowcom, ale póki co bierzemy się za bary z tym weekendem i oczywiście staramy się z nim jakoś zbratać, żebyśmy byli taką, powiedziałbym, jednością. My i weekend, bo to jest dobra ekipa. Sobota i niedziela przed nami, póki co świętujmy sobotę. Od samego rana jestem z wami, Tomek Michalak, witam, zapraszam. Będziemy razem do 14:00.

0: Sobotni poranek, Daria Zawiało, Vitako Hemingway w duecie dla was. 14 minut po godzinie 8, to tak uprzejmie donoszę o tym, która godzina dla tych, którzy jednak muszą być o czasie w jakimś miejscu, nawet podczas weekendu. A takie grono pewnie spore. Pozdrawiam tych, którzy pracują i pozdrawiam tych, którzy mają wolne, a w szczególności tych, którzy na przykład rozpoczynają urlop. O, bo jest też takie grono, kolejny urlopowy turnus. 8 dzień sierpnia w kalendarzu od samego rana, sobota, mamy Międzynarodowy Dzień Kota. O proszę, dzisiaj tych milusińskich proszę tam jakimś smakołykiem poczęstować. I Wielki Dzień Pszczół, o którym jeszcze dzisiaj będę nieraz wspominać. Jeśli chodzi o sam dzień, no to jest krótszy od najdłuższego, godzinę i 35 minut, ale nadal dłuższy od najkrótszego, ponad 7 godzin i z tego właśnie korzystajmy. Do końca lata jeszcze 45 dni, a więc no, całkiem spory kawał tej najpiękniejszej pory roku, a przy okazji wakacji.
1: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Takie

0: To muzyka, jaką lubisz na wakacje i na lato, lekkie i muzycznie na 106.4 FM na sobotni poranek, 28 po 8. Dzisiaj świętuje Cyryl, świętuje także Dominik, Jan, Maryniusz. Do zestawu dokładamy również imprezę u Wiktora i pani Esmeraldy. Swego czasu było to bardzo popularne imię w Polsce, ale to już od tego momentu minęło ponad 25 lat. Gramy dalej i zabieramy was o poranku na zieloną trawkę, a właściwie robi to on, wokalnie bardzo sprawny George Ezra.
1: Radio Centrum, kierunek lato.

0: To Chris Ria, który zabiera nas w podróż do piekła, ale spokojnie, nie będzie piekła w ten weekend. Temperatura bardzo przyjemna. Dzisiaj, przypomnę, 23-24 stopnie. Jutro już będzie nieco cieplej, 27, ale odpoczywamy od upałów. Według synoptyków, poza poniedziałkowym gorącym epizodem, nadchodzący tydzień przyniesie nam dość przyjemne, umiarkowane temperatury, a powrót upałów prognozuje się dopiero na kolejny weekend. Ale czy to się sprawdzi? Jak wiecie, synoptycy z taką prognozą długoterminową, no, miewają problemy, więc i tym razem może się nie udać. Aczkolwiek znam takich, którzy już czekają i już pytają, kiedy będzie gorąco. Jeszcze będzie. Jeszcze was przygrzeje tego lata. Za 20 minut 9. Mamy weekend, mamy lato i wakacje. Gramy dla was Kangs i Galaxy. To jest numer, który rozgrzewa nas podczas ostatnich tygodni. To już za moment w kolejce Oceana, a przed 9 jeszcze męskie granie.
1: I mamy weekend.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Za 10 minut będzie godzina 9. W wiadomościach kolarstwo zajrzymy na Tour de France, gdzie kolejny etap wyścigu wygrała nasza Katarzyna Niewiadoma, a w kraju dziś królewski najtrudniejszy etap 83. edycji Tour de Pologne. Na ten temat będziemy mówić w wiadomościach o 9:00. Będą też dobre informacje dla kierowców. Eksperci wieszczą obniżki na stacjach paliw i to nie byle jakie. 15-20 groszy na litrze, no, nasze portfele się zapełnią. Dobra, koniec żartów, konkrety o 9:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur od samego rana na południu Wielkopolski, ale synoptycy twierdzą, że dziś będzie też sporo chwil ze słońcem i to takim, który rozgrzeje powietrze do przyzwoitej temperatury. 24-25 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na południu Wielkopolski. Teraz około 19. Wieje z północy do 15 km na godzinę. Sobota według synoptyków bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 9.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 15-latek zaatakowany ostrym przedmiotem. W poważnym stanie jest w szpitalu. Eksperci są zgodni, wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Katarzyna Niewiadoma, liderką Tour de France. Dziś przedostatni etap. Michał Pierzchowa. Dwóch 16-latków może mieć związek z ranieniem ostrym narzędziem 15-latka w Kamiennej Górze. Dolnośląska policja podała, że prowadzone są z nimi czynności. Ofiara napaści w poważnym stanie trafiła do szpitala. Nastolatkowie zostali zatrzymani wczoraj, niedługo po zdarzeniu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry. Policja nie zdradza na razie więcej szczegółów. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki cen na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie, po tym jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Polka objęła też prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a zaatakowała niespełna 10 km przed metą.
5: Wiedziałam, że jeżeli będę czekała na ostatnich 6 km, to tak naprawdę też z tym wiatrem większą miałoby przewagę Marlen czy Demi. Też są one trochę większymi zawodniczkami niż ja, bardziej powerful. Także wiedziałam, że po prostu im sztywniej, tym lepiej dla mnie. I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć, czy grać swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
4: Nie wiadomo, przed dzisiejszym, przed ostatnim etapem Tour de France ma 15 sekund przewagi nad kolejną zawodniczką. A w kraju dziś królewski, czyli najtrudniejszy etap 83. Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera pojedzie holenderski kolarz Bart Lemmen. Bukowina jest stałym przystankiem Tour de Pologne. W tegorocznej edycji kolarze będą się ścigać na krótszej trasie niż w poprzednich latach. Start o 13:00 przed rywalizacją zawodowców tradycyjnie odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 9:03, sobotni poranek. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania od właśnie spotkania muzycznego z legendą. Wehikuł czasu, 6 minut grania, zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881 124 125.

0: Zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Reklama.

0: To właśnie numer, który przechodzi w taki rytm slow. Chaperone, Good Luck Babe, muzyka, jaką lubisz na 106.4 na weekend, na lato. A poza muzyką także ważne wiadomości z południa Wielkopolski. Kasia Górcewicz, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Wiesz co, ja myślałem, że te czasy w naszym pięknym kraju, mlekiem, miodem płynącym, prawda, że kradnie się wszystko, nie wiadomo po co, ale kradnie się, tak, bo może się przydać, że już minęły.
1: No. Minęły, ale ja myślę, że to po prostu chodzi o kradzież dla sportu. Może coś takiego istnieje.
0: Tak, bo będziemy mówić w wiadomościach o pewnej kradzieży.
1: Tak, dość nietypowej.
0: Co zniknęło?
1: Zniknęły tablice rejestracyjne.
0: Okay.
1: Ale powiem ci, że jak czasami tak przygotowujemy materiały, to tak najpierw tak mrugamy z niedowierzaniem, a później no okej, no dobrze, no skoro tak było, no to powiemy.
0: Nie, no to jasne, no to oczywiście informujemy społeczeństwo, że się dzieje.
1: O wszystkim.
0: Tak, ale no miałem nadzieję, że to się zmieniło, jednak nie. Jednak jak się coś da ukraść, to
1: biorą. Czemu nie?
0: To właśnie, może się przyda. Zupełnie serio o tym będziemy mówić o 9.30. Oczywiście tematów jeszcze więcej, więc bądźcie blisko radia.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama. Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443. Reklama.
1: 106,4 FM. Radio na wakacje.

0: 9:30 na zegarach i czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Alkohol złym doradcę. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o kontrowersyjnym zaproszeniu do Kalisza, a w sporcie trzecie sparingowe zwycięstwo.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nietypowa kradzież w gminie Sośnie w powiecie ostrowskim. Jeden z jej mieszkańców ukradł i zniszczył dwie tablice rejestracyjne. Do zdarzenia doszło w czwartek, 6 sierpnia.
4: Poszkodowana udostępniła zapis monitoringu, na którym dzielnicowy rozpoznał 51-letniego mieszkańca gminy Sośnie jako sprawcę kradzieży. Kilkadziesiąt minut później policjanci zatrzymali mężczyznę. 51-latek przyznał się do kradzieży oraz wskazał miejsce, w którym ukradł tablice rejestracyjne. Nie potrafił jednak wyjaśnić, dlaczego dopuścił się tego czynu. W chwili interwencji mężczyzna był nietrzeźwy. Policjanci udali się wskazane przez niego miejsce i odnaleźli skradzione tablice. Okazało się jednak, że zostały one celowo zniszczone. Były połamane na kilkanaście części.
2: Przekazała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. 51-latek trafił do policyjnego aresztu. Za swoje zachowanie będzie tłumaczyć się przed sądem.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
5: Odpalamy nowy węgiel. Każda niunia krzyczy weź mnie. Taka dzisiaj jest impreza, że na
6: to pan Body Christ, jedna z gwiazd sobotniego festiwalu rockowego, zorganizowanego z publicznych pieniędzy budżetu obywatelskiego w Kaliszu przez prywatną firmę. Za tym wydarzeniem kulturalnym i paroma innymi stoją spółki zawiadywane przez znajomego Macieja Antczaka, radnego miasta Kalisza. Jak to możliwe, że miasto Kalisz, dotując grubymi milionami własny ośrodek sportu, rehabilitacji i rekreacji, zleca organizację koncertów we własnych salach prywatnym spółkom? Dowiecie się z materiału Christe Panie na naszej stronie internetowej. Piotr Jankowski, Radio Centrum.
3: www.rc.fm.
2: Po wygranych sparingach we Wrocławiu ze Śląskiem i w Ostrowie z Piotrkowianinem Rebut KPR Ostrowia w piątek zwyciężyła w Głogowie z chrobrym 31-30. To trzecie zwycięstwo ostrowskiej ekipy w meczach kontrolnych przed startem sezonu 26-27. Biało-czerwone pasiaki rozpoczną rozgrywki mocno osłabione, ale jak na razie gra Ostrowian nie wygląda źle. Rekonwalescenci rehabilitują się, ale jak powiedział Radio Centrum asystentki Marasmusena Rafał Stępniak, ich powrót do gry to w zasadzie melodia przyszłości i pierwszych miesięcy nowego roku.
7: Kamil po operacji, Mirek już się rehabilituje, Ksawery też, no ale to jest jeszcze i tak styczeń, luty. To jest czas, kiedy oni będą wracać do normalnej gry. Gramy w Czechach i ostatni przed ligą w Kaliszu.
8: W Czechach to gracie dwumecz czy jeden?
7: Tak, gramy w piątek i w sobotę rano. W piątek gramy z gospodarzami.
8: Czyli trochę pożytecznego też grania z innym stylem, powiedzmy.
7: No tak, no na pewno tak.
2: Powiedział Radio Centrum Rafał Stępniak. Rozgrywki ligowe Rebut KPR Ostrowia zainauguruje 5 września od wyjazdowego meczu w Opolu z Gwardią.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura 24.pl.
0: Reklama.
7: Radio na wakacje.

0: To Teddy Swims z numerem Mr. Know It All, a wcześniej Margaret i jej nowy kawałek Prima Ballerina. Skoro jesteśmy przy nowościach, to zaglądam do wczorajszego notowania listy przebojów Top 30. Za nami już notowanie 1535. Na pierwszym miejscu zameldowała się Céline Dion z numerem Bonjour, Pardon, Merci. Drugie miejsce Dawid Podsiadło, a na trzecim wyjątkowy, zjawiskowy duet Sam Fender, Olivia Dean z numerem Rain in Me. Są także nowości. W ostatnim notowaniu na liście zadebiutował Skubas oraz Ariana Grande z nowym kawałkiem. Mamy też dla Was zestaw bardzo fajnych nowych propozycji. Jest tam Teddy Swims z nowym numerem, jest Sanach, jest Margaret ze wspomnianym kawałkiem Prima Ballerina, jest także Sombry i Wiktor Waligura. Wybierajcie swoje ulubione utwory, głosujcie na rc.fm i słuchajcie listy w każdy piątek. Wracamy do Was z nowościami na 106.4 po 20.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Za 4 minuty 10 będzie trudniej uniknąć mandatu z fotoradaru. Dlaczego? Bo rząd szykuje zmiany, które zaostrzą pewne kwestie. Więcej na temat już za chwilę w wiadomościach o 10.
1: Radio Centrum. Fakt.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Podczas tego weekendu odpoczywamy od upałów. Dzisiaj na termometrze w Kaliszu, Ostrowie i okolicy maksymalnie 24 stopnie. Teraz mamy już 21 i sporo chmur. Synoptycy są jednak zgodni, że czeka nas bardzo słoneczne, a momentami nawet bezchmurne, późne popołudnie w regionie. Wieczór także pogodny i bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 10.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zalana izba przyjęć szpitala w Rzeszowie. Mnóstwo interwencji straży po burzach. Będzie trudniej uniknąć mandatu z fotoradaru. Rząd szykuje zmiany. Warszawską Wisłostradę opanuje wojsko. Pierwsze duże utrudnienia na tej przelotowej trasie już po południu. Michał Pierzchała. Zalane ulice, piwnice i domy, także izba przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie. W sumie ponad 150 interwencji Straży Pożarnej to bilans wieczornych i nocnych burz, jakie przechodziły nad Podkarpaciem, mówi rzecznik rzeszowskich strażaków Jan Czerwonka.
5: W miastach, jak jednak mamy takie intensywne opady deszczu, w ciągu tej pół godziny jednak ta kanalizacja czy woda deszczowa, kanalizacja deszczowa nie jest w stanie odprowadzić tak dużej ilości wody i to prawdopodobnie będzie się niestety powtarzać, zwłaszcza po takich suszach, gdzie ta ziemia jest dosyć wysuszona i tak szybko nie chłonie tej wody.
4: Bez prądu pozostaje około 400 odbiorców w całym województwie. Dodatkowej kary za nieodebranie urzędowej korespondencji chce Ministerstwo Infrastruktury. Resort przygotował propozycję zmian przepisów, które mają usprawnić ściganie kierowców przyłapanych przez fotoradary. Po wykonaniu zdjęcia auta przekraczającego prędkość, informacja o tym trafi do właściciela samochodu. Grzywna automatycznie ma być na niego nałożona, chyba że wskaże osobę, która kierowała. Teraz, żeby nie płacić, niektórzy albo nie odbierają korespondencji, albo nie wskazują kierującego. Dwa drony latały nad wojskową bazą w niemieckiej Nadrenii Północnej Westfalii. To drugi podobny incydent w Niemczech w tym tygodniu. Wcześniej służby wykryły drona z przymocowanym materiałem wybuchowym na pasie startowym lotniska w Lipsku. Blisko 85% Polaków jada mięso co najmniej raz w tygodniu, przy czym ponad połowa kilka razy tygodniowo. Wynika z raportu UCE Research. Ten produkt całkowicie wykluczyło z diety 2,5% konsumentów. Badacze oceniają, że mięso i wędliny wciąż traktowane są w polskich gospodarstwach domowych jako produkty pierwszego wyboru. Z danych z aplikacji zakupowych wynika wręcz, że to podstawa przeciętnego koszyka zakupowego. Wielka wojskowa defilada w Warszawie, przyciągająca jak co roku tłumy, dopiero w przyszłym tygodniu, ale już w ten weekend próba i związane z tym bardzo duże utrudnienia. Uprzedzamy mieszkańców i osoby, które przez stolicę będą przejeżdżać, bo od godziny 16 do jutra do 11 nieprzejezdna będzie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Kieri do ulicy Gagarina na Mokotowie. To trasa przelotowa, a zamknięty fragment biegnie przez dużą część miasta. Osoby, które będą jechać do Warszawy od północy, od strony Płońska, powinny nastawić się na to, że tuż za wjazdem do stolicy już będą musiały szukać objazdów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 4 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
0: Reklama.
5: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Try i Pink, muzyka jaką lubisz na lato i na wakacje, a my teraz zaglądamy do sieci, bo u celebrytów nie ma wolnego, nie ma wakacji, nie ma weekendu, jest ciężka praca, więc proszę bardzo, co tam w prasie kolorowej?
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
0: Trzeba przyznać, że sezon ogórkowy chyba, bo tematy są na przykład takie. Otóż czytam w sieci, że Anna Karwan została rzekomo oskarżona przez producenta, jednego z producentów, o zastosowanie AI w swoim przeboju w Tommy Graj. Piosenkarka miała przyznać, że nie jest fanką ingerencji sztucznej inteligencji w muzykę, ale ma też nadzieję, że powstaną pewne zmiany w prawie, które ograniczą kradzież mienia intelektualnego. Czy skorzystała? Jeżeli nawet, to pewnie w takim obszarze, który też nie przekracza granicy tolerancji pani Ani, która ma piękny wokal i wielki talent. Pani Brodka, pani Monika w ciąży zachwyciła ponoć na festiwalu oryginalnym show, bo wystąpiła na festiwalu, zaśpiewała i cytuję, stwierdziła, że polski widz nie musi dostawać jarmarcznego festynu, aby być zadowolonym. No powiem tak, spoglądam czasami na jarmarczne festyny i tam jednak widza sporo, więc kłóciłbym się, ale być może idziemy w dobrym kierunku i styl jarmarczny przestaje nas interesować. No, pożyjemy, zobaczymy. To teraz panowie z YouTube w zupełnie niejarmarcznym stylu.

0: To panowie z YouTube, ich nowe granie Street of Dreams, 23 po 10. Kasia Gurcewicz ze mną. O
1: tak,
0: tym, co w wiadomościach.
1: Dobry.
0: No i co tam ciekawego?
1: Tak, tym razem będzie poważnie, bo myślę, że też taki temat, na który powinniśmy zwrócić uwagę, zwłaszcza jako rodzice i opiekunowie dzieci, bo teraz nasze dzieci, zwłaszcza nastolatkowie, mają dużo czasu w wakacje.
0: Oj tak.
1: I niestety dużo głupich pomysłów przychodzi do głowy. Na przykład wspinanie się po różnych słupach energetycznych, co też później nagrywają, wrzucają do internetu. No i niestety zdarza się, że trafiają do ostrowskiego szpitala.
0: No właśnie, bo tam jest centrum leczenia oparzeń, a po kontakcie ze słupem energetycznym to jest pewniak, niestety.
1: To jest pewniak i nie od razu. Może być tak, że nawet po kilku miesiącach mogą wychodzić jakieś dolegliwości, więc naprawdę uczulajmy swoje dzieci, rozmawiajmy z nimi, że to nie jest zabawa.
0: Więcej na ten temat w wiadomościach już za kilka minut. 10:30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
2: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 8097. DMG Mori Pleszew zaprasza.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 10:30, sobotnie przedpołudnie i czas na najważniejsze wiadomości, które ma dla Was Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Młodzi ludzie ryzykują życiem, lekarze alarmują. W tym serwisie także o remoncie drogi numer 449, a w sporcie krajobraz po spadku i nowy cel.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Młodzież coraz częściej ryzykuje zdrowiem i życiem, wchodząc na słupy wysokiego napięcia oraz trakcje elektryczne. Do Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim trafia coraz więcej młodych osób po porażeniu prądem, alarmuje doktor nauk medycznych Witold Miaśkiewicz, kierownik oddziału chirurgii i traumatologii dziecięcej w ostrowskim szpitalu. Tego typu poparzenia często wiążą się z urazem wielonarządowym. Ze względu na ich specyfikę, skutki porażenia mogą pojawić się nawet po kilku miesiącach.
4: W naszym centrum zawsze skupiają się, powiedzmy, ci najcięższy pacjenci, którzy doznają urazu. Tak naprawdę w całej Polsce, bo każdy z tych pacjentów, trzech, którzy do nas trafił, to są z różnych regionów kraju. Nieroztropne zachowania polegały na tym, że doznali oni oparzeń elektrycznych, czyli prądem bardzo wysokiego napięcia, czyli wchodząc na trakcje kolejowe, czy powiedzmy słupy wysokiego napięcia. Tutaj ten uraz jest bardzo złożony z uwagi na to, że dochodzi do porażenia prądem, łukiem elektrycznym o temperaturze kilku tysięcy stopni. Najczęściej zapala się ubranie, czyli mamy dodatkowy uraz termiczny wynikający z podpalenia. Te oparzenia z reguły są bardzo rozległe.
2: Powiedział Witold Miaśkiewicz, leczenie takiego pacjenta jest długie i skomplikowane. Często poszkodowany przechodzi wiele zabiegów.
4: Ja akurat może nie jestem biegły w tych wszystkich social mediach, ale są takie challenge tak zwane, które gdzieś młodzież nagrywa sobie telefonami, powiedzmy takie historie jak wchodzenie na słup, bieganie po kolejowych wagonach i wówczas może dojść do nieszczęścia. Mieliśmy kilka lat temu taką sytuację, że faktycznie też taka była trend taki, powiedzmy, kilku pacjentów do nas trafiło z też ciężkim oparzeniem elektrycznym. Był jakiś spokój troszeczkę z tym, no ale w tym roku jeden za drugim praktycznie one trafiły w ciągu ostatnich 2 miesięcy.
2: Dodał szef chirurgii i traumatologii dziecięcej. W takiej sytuacji ważna jest rozmowa uświadamiająca młodzież o możliwych konsekwencjach podejmowania takiego ryzyka, które może skończyć się tragicznie.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Droga 449 od Brzezin do granicy województwa wielkopolskiego zostanie zmodernizowana. Prace już się rozpoczęły. Obejmują nie tylko samą jezdnię, ale też chodniki i ścieżki rowerowe.
5: Oprócz odcinka na terenie gminy Brzeziny są środki ponad 20 milionów złotych na modernizację odcinka na terenie gminy Grabów nad Prosną. Od miejscowości Polaty do miejscowości Giżyce. Też bardzo newralgiczny odcinek, niebezpieczny, ale teraz już ta poprawa również tam nastąpi. I jeszcze jeśli chodzi o powiat kaliski, to bardzo się cieszę też, że jest kontynuacja budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 470, tym razem do Skarszewa od przejazdu kolejki wąskotorowej w Dębem.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Z planów drogowych jest również projekt ścieżki między Orlim Stawem a Nowymi Prażuchami. Sama modernizacja drogi 449 będzie kosztować 60 milionów złotych. Spore roszady kadrowe, ale utrzymano trzon drużyny i wzmocniono go jakościowymi piłkarzami. Mowa o Pogoni Nowe Skalmierzyce, która po spotkaniu z Betclic trzeciej ligi chce wrócić na ten poziom rozgrywkowy, a w sobotę wyjazdowym meczem z Kłosem Budzeń rozpoczyna zmagania w Metal Laser czwartej lidze.
6: W bramce Pogoni pozostał Mateusz Ludwikowski. Po spadku udało się utrzymać Filipa Szewczyka, Marcina Lisa, Macieja Mikulskiego, Kacpra Majerza, Łukasza Grabowskiego, Jakuba Pawlika. Po groźnej kontuzji wrócił Krystian Szczepaniak. Trenerem zespołu będzie nadal Piotr Skokowski, a w kadrze Pogoni zagra m.in. Adrian Cierpka, występujący ostatnio w KKS-ie. Oprócz niego do zespołu dołączyli Patryk Banasiak, Tymoteusz Drytkiewicz, Cezary Żabiński, Jakub Raniś, Igor Pieprzyk, Kacper Suchodolski i Alan Dionizy. Być może jeszcze pojawi się jakiś transfer po starcie rozgrywek. Pogoń zainauguruje je wyjazdowym meczem z Beniaminkiem Kłosem Budzeń w sobotę o 17:00. W pojedynku Spadkowicza z Beniaminkiem zespół z Nowych Skalmierzyc wydaje się być faworytem. Tym bardziej, że Pogoń w tym sezonie mierzy w najwyższe cele. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
5: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
6: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
7: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
0: Reklama.
8: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Eros Ramazzotti ze słonecznej Italii, u nas też słońce. W weekend będzie nam pogoda dopisywać i bardzo dobrze, bo przed nami już kolejna edycja regionalnego pszczelarskiego święta. 8 sierpnia dziś obchodzimy Dzień Pszczół, a już jutro spotkamy się na Kaliskim Zawodziu, gdzie Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej i Samorząd Województwa Wielkopolskiego przygotowali obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół. Jak wspomniałem, to na terenie rezerwatu archeologicznego Zawodzie w Kaliszu. Będzie oczywiście sporo atrakcji, bo pojawią się koła gospodyń wiejskich, będą pokazy bartnictwa, ucznictwa, atrakcje dla dzieci, młodzieży i oczywiście koncert. Gwiazdą będzie Andrzej Cierniewski ze znanymi przebojami. Będziemy tam także my. Nasze mobilne studio Radia Centrum znajdziecie na Kaliskim Zawodzie jutro między 12 a 18, więc mam nadzieję, że nie tylko się usłyszymy, ale także się zobaczymy. Wpadajcie w wolnej chwili. Start o 12, wstęp wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: 106,4 FM.
1: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
3: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
4: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
5: Garnitury! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Zaglądam za okno w Kaliszu, coraz więcej przejaśnień. Pogodowy radar wskazuje też na to, że w południowej Wielkopolsce słońce zaczyna przeważać. No i dobrze, idziemy w odpowiednim kierunku, bo według synoptyków popołudnie i wieczór mają być bardzo pogodne i bez opadów. No i ciepłe, bo maksymalnie zobaczymy dzisiaj 24 stopnie. Teraz 21.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 16-latek podejrzany o napaść z użyciem noża na młodszego kolegę. Kilkanaście osób rannych po zderzeniu busa z osobówką w Lubelskiem. Hurkacz odpada, z kolei Świątek późnym popołudniem zagra o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Pierzchoła. 16-latek odpowie za atak nożem na swojego rok młodszego kolegę w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem niedaleko Zalewu, gdzie odbywał się festyn z okazji Dni Miasta. Po policyjnej obławie zatrzymano dwóch nastolatków. Jeden z nich został zwolniony do domu, mówi młodszy aspirant Katarzyna Trzepak.
5: Drugi z nich jako podejrzany o ten czyn został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka. W trakcie tych działań wykonywanych przez kamiennogórskich kryminalnych ustalili oni również miejsce, gdzie zostało porzucone prawdopodobne narzędzie służące do popełnienia tego czynu, był to nóż.
4: Wiadomo, że nastolatkowie znali się. Ranny 15-latek w ciężkim stanie został przewieziony śmigłowcem LPR-u do wrocławskiego szpitala. 11 osób jest rannych po tym, jak w Lubelskiem na drodze wojewódzkiej w Pułankowicach samochód osobowy zderzył się z busem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Cały czas jeszcze na miejscu są strażacy i policja. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Kanadyjska przygoda Huberta Hurkacza na kortach w Montrealu dobiegła końca. Polak odpada z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i dwóch niewykorzystanych piłkach meczowych. Dziś, późnym popołudniem, także w Kanadzie, tyle że w Toronto, o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Więcej o tenisowych zmaganiach Polaków Błażej Kulesza.
6: Dla hurkacza Holender Boutique van den Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w dwóch partiach. Ba, miał nawet dwa meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 i 7-5. W kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukrainka Marta Kostiuk. Trybuny pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków.
7: Polacy też są wszędzie. No cóż, może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem. W dotychczasowych czterech meczach z Kostiuk to Świątek 3 razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała przełykać gorycz porażki.
4: Mecz Świątek-Kostiuk o 18.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 11:00 oczywiście będziemy podglądać to, co dzieje się na korcie, ale dopóki Iga nie gra, to my wróćmy do muzyki. Calvin Harris, Summer. When I'm in-

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października, albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
0: Reklama.

0: Sobotnie przedpołudnie. Wspominałem wam już o tym, że jutro widzimy się na Kaliskim Zawodziu. Wszystko o pszczołach w Wielkopolskim Dniu Pszczół. A teraz o tym, co będzie działo się w innym mieście naszego regionu, w Pleszewie, i to jeszcze dzisiaj. Zajezdnia Kultury w Pleszewie wieczorem zamieni swój parking na scenę i parkiet przy okazji również. To po pierwsze za sprawą koncertu Meza. Mezo zna Pleszew, bo był jurorem, wyszukiwał młode talenty w pewnym programie, a teraz będzie głównym artystą dzisiejszego wieczoru.
1: Koncerty lubimy zawsze, ale najbardziej te w Wielkopolsce, bo to jest najbardziej nasza publika. Wracam do Pleszewa, byłem jurorem talentasów, a teraz sam będę musiał wykazać się talentem. Na szczęście wspierać mnie będzie znakomita wokalistka Julia Mróz, a także doświadczony DJ Skill. Bądźcie z nami, bawmy się dobrze. Muzyka, sport, motywacja.
0: Koncert Mezo rozpoczyna się o 20:00 po koncercie afterparty z DJ-em, więc parkiet też się przyda. Start w Zajezdni Kultury w Pleszewie dzisiaj o 20:00.
2: Radio Centrum. I tu, i tam. Reklama.
3: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
4: Brzoskwiniowa Polana.
5: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
6: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama. Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Czas na wiadomości o 11.30. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tour de Konstytucja jutro w Ostrowie, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o nowej dyrektorce Pleszewskiej Szkoły i wielkim sprawdzianie ostrowskich żużlowców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już po raz szósty Ostrów Wielkopolski znajdzie się na szlaku Tour de Konstytucja. Organizatorzy zapraszają jutro na ostrowski rynek na piknik rodzinny z Konstytucją w roli głównej, połączony z dyskusją o ważnych sprawach. W tym roku tematem przewodnim będzie zagrożenie faszyzacją życia publicznego.
4: Tour de Konstytucja to ogólnopolska inicjatywa obywatelska i edukacyjna, organizowana przez Fundację Aktywna Demokracja we współpracy z prawnikami, sędziami, adwokatami, prokuratorami. Projekt działa od 2021 roku i od tej pory zorganizowano pod tym szyldem już ponad 500 spotkań w miastach i miasteczkach w całej Polsce. Do Ostrowa Wielkopolskiego inicjatywa zawita już po raz szósty. Za każdym razem spotkaniu przyświeca inny temat przewodni, powiedziała Radiu Centrum Kinga Dagmara Siadlak, adwokatka i wiceprezeska zarządu Fundacji Aktywna Demokracja.
5: W tym roku wzięliśmy temat trudniejszy niż zwykle i będziemy rozmawiać o mechanizmach faszyzacji, ale nie jako takim zamkniętym rozdziale historii, ale jako o czymś, co działa w języku, w mediach i w sieci właśnie dzisiaj. Pokazujemy film pod tytułem Anatomia faszyzacji, w którym właśnie dokładnie o tym mówimy, czyli jak te mechanizmy działają na umysł pojedynczego człowieka i jak z tych pojedynczych umysłów później przenosi się to na całe społeczeństwa.
4: Organizatorzy zapraszają całe rodziny już w niedzielę 9 sierpnia na Ostrowski Rynek, gdzie od godziny 13 trwać będzie rodzinny piknik. W programie m.in. mini warsztaty, konkursy z nagrodami, gry i kino dla dzieci. Będą też gogle VR z symulacją pokazującą mechanizmy cyfrowej dezinformacji. Każda osoba, która odwiedzi stanowisko fundacji, dostanie egzemplarz konstytucji w wersji dla dorosłych, młodzieży lub dzieci wraz z kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. O godzinie 17 rozpoczyna się przystanek Tour de Konstytucja. W jego ramach pokazany zostanie film dokumentalny o mechanizmach społecznych faszyzacji, po którym przewidziana jest debata z udziałem ekspertek i ekspertów z udziałem publiczności. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchaj, więc wiesz.
2: Izabela Werner może zostać nową dyrektorką Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie. Po nierozstrzygniętym konkursie starosta pleszewski wskazał kandydatkę, a jej kandydaturę pozytywnie zaopiniowała już Rada Pedagogiczna.
6: Kolejny ruch należy do wielkopolskiego kuratora oświaty. Jeśli wyda pozytywną opinię, Izabela Werner obejmie stanowisko 1 września na 5-letnią kadencję. Przypomnijmy, że obecna dyrektorka usługówki Iwona Kałużna z końcem sierpnia przechodzi na emeryturę. Konkurs na jej następcę przeprowadzony w czerwcu nie został rozstrzygnięty. W tej sytuacji starosta, korzystając z przepisów prawa oświatowego, wskazał Izabelę Werner. To osoba dobrze znana pleszewskiej oświacie. Przez 6 lat pracowała w usługówce, później była dyrektorką szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacja Młodzież, była też nauczycielką języka rosyjskiego i przedsiębiorczości w pleszewskim liceum. Od 19 roku jest związana z zespołem placówek specjalnych w Pleszewie. Izabela Werner jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, ma ukończone liczne studia podyplomowe, dzięki którym może uczyć kilku przedmiotów. Jeśli kurator powie tak, zasili ona liczne grono kobiet dyrektorek w pleszewskich szkołach. Będzie w tym towarzystwie kolejną po dyrektorce Zespołu Szkół Technicznych Izabeli Mikstackiej Mikule Izabelą, do tego rusycystką z wykształcenia. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Jeśli nie teraz, jeśli nie na tym torze, to kiedy? Mowa o Krisie Holderze i Glebie Czugunowie, żużlowcach, którzy spisują się znacznie poniżej oczekiwań, a jutro pojadą z Mumfin Magnusem Ostrów na torze w Rybniku, gdzie startowali w poprzednim sezonie. Trener ostrowian Tomasz Gapiński bardzo liczy na przełom w jeździe tych zawodników, czego nie kryje w rozmowie z Radiem Centrum.
7: Zobaczymy, jak Chris pojedzie w Rybniku, tak, i wtedy będziemy się zastanawiać, co dalej, bo Chris jeździł w zeszłym roku w Rybniku, jak tam mu nie pójdzie, no to już ja sam nie będę wiedział. Chris chyba też, tak? No staramy się jakoś to poskładać i pomóc mu, żeby chociaż te 6-7 punktów przywoził. Z Glebem mniej więcej wiemy, co jest, tak? Dyspozycja Gleba poprzez tą kontuzję tego barku no jest jaka jest, tak? To też widać, jak Gleb jeszcze dobrze zabierze się ze startu, to w miarę jakoś to wygląda i jedzie, trzyma gaz, a jak przegra ten start, no to też no każdy chyba widzi doskonale, co się dzieje.
2: Niedzielny mecz w Rybniku dla Ostrowian nie ma już większego znaczenia, bo po ostatniej porażce wiadomo, że pojadą w rundzie play-down. Mogą co jedynie podreperować swoją pozycję w tabeli i poprawić humory sobie i kibicom. Z kolei dla Inpro Rowu jest znacznie bardziej istotny, bo Rybniczanie cały czas walczą o czołową czwórkę i udział w fazie play-off. Początek meczu o 15:15.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
2: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
0: Reklama.
7: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: To oczywiście Mick Jagger i spółka z nowym numerem, tak, z nowym numerem. Rolling Stones powrócili do nas z kawałkiem In The Stars. Gramy ten numer dla was na 106.4 FM, a ja polecam podejrzeć także teledysk w wolnej chwili, gdzie, no tak, panowie z Rolling Stones uczciwie przyznają, wykorzystali inne możliwości sztucznej inteligencji, nieco się odmłodzili, no i mają tam jakieś 20-30 lat mniej na tym teledysku, albo jeszcze mniej. Chociaż nawet bez sztucznej inteligencji mówią, że Mick Jagger wiecznie młody i w sile. Za 8 minut 12, za chwilę wiadomości, sukces Anastazji Kuś, która została mistrzynią świata juniorów w biegu na 400 metrów, to ze świata sportu, a jeśli chodzi o turystykę, no to Tatry, gdzie są mokre i śliskie szlaki, będziemy o tym mówić o 12.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Całkiem przyjemna sobota w regionie. Jeszcze sporo chmur, ale zdaniem synoptyków z każdą godziną będzie przybywać słońca nad Kaliszem, Ostrowem i całą południową Wielkopolską. Będzie też cieplej, teraz mamy 22 stopnie, a dziś maksymalnie do 24. Wieje słabo, z północy do 15 km na godzinę, a na barometrach ciśnienie powoli spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zderzenie busa z osobówką pod Kraśnikiem. 10 osób w szpitalach. Anastazja Kuś, mistrzynią świata juniorów w biegu na 400 metrów. W Tatrach szlaki mokre i śliskie, duże ruch turystyczny i kolejki pod szczytami. Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. 10 osób, w tym dwoje dzieci, jest w szpitalach, po tym jak w Lubelskiem, w Pułankowicach koło Kraśnika, samochód osobowy zderzył się z pasażerskim busem. Według wstępnych informacji życiu żadnej z poszkodowanych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu wypadku cały czas pracują służby. Doskonałe wieści napłynęły z amerykańskiego Eugene. Anastazja Kuś nie miała sobie równych w finale biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata Juniorów. Polka zdobyła pierwszy złoty medal dla naszej reprezentacji podczas tych zawodów, a przy okazji z czasem 51 sekund i 6 setnych ustanowiła nowy rekord kraju w kategorii juniorów.
5: Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal jakichkolwiek koloru. Nie sądziłam, że uda złoty walczyć. No nie ukrywam, że ten złoty medal był gdzieś tam w marzeniach. Z jednej strony czułam, że jestem w stanie to zrobić, ale z drugiej nie chciałam się na nic nastawiać. Myślałam, że zdobycie medalu to będzie taka bezpieczna opcja. A ten złoto też totalnie się nie spodziewałam.
4: Mówiła tuż po starcie Anastazja Kuś. Dla 19-latki z Olsztyna to był ostatni bieg w kategorii juniorów. Wielkiego świętowania złotego medalu raczej nie będzie, bo Polka jutro leci ze Stanów do Birmingham. Tam w poniedziałek rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Seniorów, w których także wystartuje. Po wczorajszych opadach deszczu tatrzańskie szlaki są mokre, śliskie i miejscami błotniste, informuje Tatrzański Park Narodowy. W górach utrzymuje się bardzo duży ruch turystyczny, a pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki oczekujących na wejście. Jest tak m.in. na kopule szczytowej Giewontu oraz na szlakach prowadzących na Świnice i Rysy. TPN przypomina, że oczekiwanie w kolejkach może znacząco wydłużyć czas przejścia. Park apeluje o odpowiednie przygotowanie do górskich wycieczek, zwłaszcza w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami. Turyści powinni zabrać ze sobą odpowiedni zapas wody, nakrycie głowy i krem z filtrem. Najbliższe dni w Tatrach zapowiadają się słonecznie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Podobnie jak i nad Bałtykiem, czas deszczu i sztormu podobno się skończył, można korzystać z pięknej pogody. 3 minuty po 12 rozpoczynamy sobotnie popołudnie, no i oczywiście mamy weekend.

0: Już za moment numer jeden wczorajszego piątkowego notowania listy przebojów Top 30. Przypomnę, głosujecie na rc.fm i zakładka Lista Przebojów już teraz do waszej dyspozycji.
1: Lista Przebojów Top 30 i gra muzyka.
0: Numerem jeden wczoraj okazał się najnowszy kawałek Celine Dion, która powróciła z pięknym utworem. Tu bez dwóch zdań, to może się podobać. Bonjour, pardon, merci. Jeżeli się podoba, zagłosujcie.
2: Si l'eau ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Merci.
1: Reklama.
2: Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5%

0: na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: 106,4 FM. Radio na wakacje.

0: To panowie z grupy Big Day z numerem W dzień gorącego lata. 22 minuty mamy po godzinie 12, a za kilka minut o 12.30 będziemy mówić o tym, co ważne na południu Wielkopolski. Tematy, no właśnie, bardzo różne i o tym, co za moment Kasia Górcewicz.
1: Tak, za moment oczywiście zajrzymy do naszego regionu, powiemy między innymi o tym, co teraz wydarzy się w ostrowskim sporcie, no bo niestety w tej drużynie piłkarzy ręcznych jest kilka kontuzji, kiedy zawodnicy będą mogli wrócić na boisko, o tym już niedługo.
0: Wiadomości o 12.30, wtedy konkrety w tym temacie.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
6: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
3: Reklama.

0: 12:30 na zegarach i pora na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Alkohol złym doradcą. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o kontrowersyjnym zaproszeniu do Kalisza, a w sporcie trzecie sparingowe zwycięstwo.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nietypowa kradzież w gminie Sośnie w powiecie ostrowskim. Jeden z jej mieszkańców ukradł i zniszczył dwie tablice rejestracyjne. Do zdarzenia doszło w czwartek, 6 sierpnia.
4: Poszkodowana udostępniła zapis monitoringu, na którym dzielnicowy rozpoznał 51-letniego mieszkańca gminy Sośnie jako sprawcę kradzieży. Kilkadziesiąt minut później policjanci zatrzymali mężczyznę. 51-latek przyznał się do kradzieży oraz wskazał miejsce, w którym ukradł tablice rejestracyjne. Nie potrafił jednak wyjaśnić, dlaczego dopuścił się tego czynu. W chwili interwencji mężczyzna był nietrzeźwy. Policjanci udali się we wskazane przez jego miejsce i odnaleźli skradzione tablice. Okazało się jednak, że zostały one celowo zniszczone. Były połamane na kilkanaście części.
2: Przekazała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. 57-latek trafił do policyjnego aresztu. Za swoje zachowanie będzie tłumaczyć się przed sądem.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
5: Odpalamy nowy węgier. Każda junia krzyczy weź mnie. Taka dzisiaj jest impreza.
6: To pan Body Christ, jedna z gwiazd sobotniego festiwalu rockowego, zorganizowanego z publicznych pieniędzy budżetu obywatelskiego w Kaliszu przez prywatną firmę. Za tym wydarzeniem kulturalnym i paroma innymi stoją spółki zawiadywane przez znajomego Macieja Antczaka, radnego miasta Kalisza. Jak to możliwe, że miasto Kalisz, dotując grubymi milionami własny ośrodek sportu, rehabilitacji i rekreacji, zleca organizację koncertów we własnych salach prywatnym spółkom? Dowiecie się z materiału Christe Panie na naszej stronie internetowej. Piotr Jankowski, Radio Centrum.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Po wygranych sparingach we Wrocławiu ze Śląskiem i Ostrowie z Piotkowaninem Rebut KPR Ostrowia w piątek zwyciężyła w Głogowie z Chrobrem 31-30. To trzecie zwycięstwo ostrowskiej ekipy w meczach kontrolnych przed startem sezonu 2026-27. Biało-czerwone pasiaki rozpoczną rozgrywki mocno osłabione, ale jak na razie gra Ostrowian nie wygląda źle. Rekonwalescenci rehabilitują się, ale jak powiedział Radiu Centrum asystent Kima Rasmusena Rafał Stępniak, ich powrót do gry to w zasadzie melodia przyszłości i pierwszych miesięcy nowego roku.
7: W bramce Pogoni pozostał Mateusz Ludwikowski, po spadku udało się utrzymać Filipa Szewczyka, Marcina Lisa, Macieja Mikulskiego, Kacpra Majerza, Łukasza Grabowskiego, Jakuba Pawlika, po groźnej kontuzji wrócił Krystian Szczepaniak. Trenerem zespołu będzie nadal Piotr Skokowski, a w kadrze Pogoni zagra m.in. Adrian Cierpka, występujący ostatnio w KKS-ie. Oprócz niego do zespołu dołączyli Patryk Banasiak, Tymoteusz Drytkiewicz, Cezary Żabiński, Jakub Raniś, Igor Pieprzyk, Kacper Suchodolski i Alan Dionizy. Być może jeszcze pojawi się jakiś transfer po starcie rozgrywek.
2: A teraz już Rafał Stępniak o powrocie do gry, który będzie w zasadzie melodią przyszłości.
8: Kamil po operacji, Mirek już się rehabilituje, Ksawery też, no ale to jest jeszcze i tak styczeń, luty. To jest czas, kiedy oni będą wracać do normalnej gry. Gramy w Czechach i ostatni przed ligą w Kaliszu.
9: W Czechach to gracie dwumecz czy jeden?
8: Tak, gramy w piątek i w sobotę rano. W piątek gramy z gospodarzami.
9: Czyli trochę pożytecznego też grania z innym stylem, powiedzmy.
8: No tak, no na pewno tak.
2: Powiedział Radio Centrum Rafał Stępniak. Rozgrywki ligowe Rebut KPR Ostrowia zainauguruje 5 września od wyjazdowego meczu w Opolu z Gwardią.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Tyle tych sportowych wieści, że Maciej chciał wszystko naraz chyba.
2: Ja no właśnie, ja też myślałam, tu piłka i tu piłka, tu okrągła i tu okrągła. No zdarza się, program na żywo.
0: Tak, najważniejsze, że wiecie, co pan Rafał Stępniak chciał powiedzieć. I bardzo, bardzo
2: dobrze. I tego
0: dobrze.
2: Się trzymamy.
0: Za 25.13.

0: naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 60 2501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura 24.pl.

0: 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Za 9 minut będzie godzina 13, a ja zaglądam na rc.fm w zakładce Kulturalnie. Piszemy dla was między innymi o festiwalu, który zbliża się bardzo wielkimi krokami, bo już jutro pierwsze koncerty 21-letniego festiwalu Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach od 9 do 16 sierpnia i w tym roku obejmie 3 koncerty plenerowe. W czasie tych koncertów będzie można zobaczyć 6 orkiestr z kilku miejscowości naszego regionu. Pierwsze spotkanie w Kaliszu, Baszta Dorotka. Jutro o 17 będzie można wysłuchać Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Rajsko, a także Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Choczu. Oczywiście program jest bogaty, także 15 i 16 sierpnia piszemy dla was o tym. Zaglądajcie już teraz po konkrety, po szczegóły w tym temacie na rc.fm, a medialnym partnerem tego właśnie festiwalu, przypomnę, już 21-letni festiwalu Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum i tu

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
5: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
6: Brzoskwiniowa Polana.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.
8: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur jeszcze na południu Wielkopolski, ale z każdą godziną będzie nam przybywać słońca. I późne popołudnie oraz wieczór mają być bardzo pogodne. Sobota bez deszczu, podobnie także będzie jutro, więc raczej przyjemny weekend, także z dość przyjemną i przystępną temperaturą. Dziś maksymalnie do 24, lokalnie do 25 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rolnik zaorał świeżo położony asfalt. Jest już w rękach policji. Który prezydent był najlepszym? Najnowszy sondaż wskazuje jednoznacznie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Michał Pierzchała. Policja zatrzymała rolnika, który w Gliwicach zaorał świeżo położony asfalt. Jeszcze dzisiaj mężczyzna zostanie przesłuchany. Wczoraj po południu traktorem z pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Przed dalszym uszkodzeniem powstrzymali go pracownicy budowy, którzy tak ustawili maszyny budowlane, że nie pozwolili mu na dalszą jazdę. Rolnik twierdził, że fragment wyremontowanej jezdni należy do niego i że nie zgadzał się ani na nowy asfalt, ani na jakiekolwiek inne prace. Tymczasem z map geodezyjnych wynika jednoznacznie, że cała jezdnia jest własnością miasta. Aleksander Kwaśniewski był najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku. Wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Uważa tak prawie 45% ankietowanych. 14% wskazało na Lecha Kaczyńskiego, a 12% na obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. Kilkanaście procent ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano w tym tygodniu aż 25,8 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord, niższy o 0,1 stopnia, padł niedawno, bo w czerwcu. Także noc w górach była w tym tygodniu tropikalna. To już naprawdę niespotykana sytuacja, mówi Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
5: A w wysokości 1603 metrów nad poziomem morza na Śnieżce, no to zjawisko absolutnie wyjątkowe. Zazwyczaj panują warunki znacznie chłodniejsze, bliższe polarnym, a tu mamy przez większą część nocy temperatura zbliżyła się, przekraczała 20 stopni Celsjusza.
4: No obecnie termometr na Śnieżce pokazuje 18 stopni. Piłka z meczu 1/4 finału piłkarskich Mistrzostw Świata z 1986 roku, w którym Argentyna pokonała Anglię 2-1 po dwóch golach Maradony, w tym jednym zdobytym ręką Boga, została wystawiona przez dom aukcyjny w Dallas na sprzedaż i może osiągnąć zawrotną kwotę ponad 10 milionów dolarów. Wywoławcza cena to 2,5 miliona dolarów. Być może piłka przebije kwotę uzyskaną z aukcji za koszulkę Maradony z tego pamiętnego spotkania, która została kilka lat temu sprzedana za rekordowe 9 milionów dolarów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 13:04. Ciekawe, czy po latach też koszulki polskich piłkarzy będą w takiej cenie. Chyba nam to nie grozi, ale na pewno będziemy pamiętać też tych najlepszych, największych. Gramy dalej. Freddy solowo.

0: 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też. To poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko.
0: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 18 po 13, sobotnie popołudnie, dużo muzyki dla was na wakacje. Jeszcze sporo tych wakacji zostało. Kolejny tydzień będzie okazją do tego, żeby uczcić przynajmniej kilka okazji. A każda okazja jest dobra, jak mówią. Więc we wtorek czeka nas Dzień Konserwatora Zabytków. Ważna sprawa. W środę już tak niekoniecznie serio. Dzień Pracoholików. Wszystkich pozdrawiam, tych, którzy zakochani w pracy, i zachęcam do tego, żeby czasami się odkochać, choć na moment. Jeżeli bardzo, bardzo lubicie, to zapomnijcie o pracy, choćby na jedno popołudnie. To też będzie dobra opcja, myślę. W kalendarzu też w przyszłym tygodniu czeka nas, ale to w sobotę, więc zdążycie się przygotować, Dzień Synowej. Bardzo, ale to bardzo ważne święto.
1: Radio na wakacje. Radio
0: Powiedziałbym nawet, że to święto, które można ustawić w jednej linii z dniem teścia, teściowej, synowej, dzień zięcia. To wszystko ma znaczenie. Gramy dalej na lato i na wakacje. Teraz Paradiso, muzyczne wspomnienia z lat 90.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato. Minął czas.

0: To Daria Marks z numerem Dotknij, 25 po 13 za kilka minut wiadomości. O szczegółach Kasia Górcewicz.
1: Tak, są takie piosenki i myślę, że są tacy wokaliści, których utwory pamiętamy do dzisiaj, chociaż słuchaliśmy ich 20 lat temu.
0: I masz na myśli?
1: Na przykład 1-8-L.
0: A, okej, okay, dobra.
1: Dobra, no, albo tak, na przykład tak. Mezo.
0: Zdecydowanie.
1: Zaśpiewalibyśmy, myślę, że cały utwór, gdybyśmy umieli.
0: Myślę, że przypomni się niejednemu jeszcze
1: tak,
0: dzisiaj.
1: Dzisiaj w Pleszewie i o tym będziemy mówić.
0: Wiadomości punktualnie o 13.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 13.30 i pora na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Młodzi ludzie ryzykują życiem, lekarze alarmują. W tym serwisie także o remoncie drogi numer 449, a w sporcie wielki sukces młodej zawodniczki.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Młodzież coraz częściej ryzykuje zdrowiem i życiem, wchodząc na słupy wysokiego napięcia oraz trakcje elektryczne. Do Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim trafia coraz więcej młodych osób po porażeniu prądem, alarmuje doktor nauk medycznych Witold Miaśkiewicz, kierownik oddziału chirurgii i traumatologii dziecięcej w ostrowskim szpitalu. Tego typu poparzenia często wiążą się z urazem wielonarządowym. Ze względu na ich specyfikę, skutki porażenia mogą pojawić się nawet po kilku miesiącach.
4: W naszym centrum zawsze skupiają się, powiedzmy, ci najcięższy pacjenci, którzy znają urazów tak naprawdę w całej Polsce, bo każdy z tych pacjentów, trzech, którzy do nas trafił, to są z różnych regionów kraju. Nieroztropne zachowania polegały na tym, że doznali oni oparzeń elektrycznych, czyli prądem bardzo wysokiego napięcia, czyli wchodząc na trakcje kolejowe, czy powiedzmy słupy wysokiego napięcia. Tutaj ten uraz jest bardzo złożony z uwagi na to, że dochodzi do porażenia prądem, łukiem elektrycznym o temperaturze kilku tysięcy stopni. Najczęściej zapala się ubranie, czyli mamy dodatkowy uraz termiczny wynikający z podpalenia. Te oparzenia z reguły są bardzo rozległe.
2: Powiedział Witold Mieszkiewicz. Leczenie takiego pacjenta jest długie i skomplikowane. Często poszkodowany przechodzi wiele zabiegów.
4: Ja akurat może nie jestem biegły w tych wszystkich social mediach, ale są takie challenge tak zwane, które gdzieś młodzież nagrywa sobie telefonami, powiedzmy takie historie jak wchodzenie na słup, bieganie po kolejowych wagonach i wówczas może dojść do nieszczęścia. Mieliśmy kilka lat temu taką sytuację, że faktycznie też taka była trend taki, powiedzmy, kilku pacjentów do nas trafiło z też ciężkim oparzeniem elektrycznym i był jakiś spokój troszeczkę z tym, no ale w tym roku jeden za drugim praktycznie one trafiły w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.
2: Dodał szef chirurgii i traumatologii dziecięcej. W takiej sytuacji ważna jest rozmowa uświadamiająca młodzież o możliwych konsekwencjach podejmowania takiego ryzyka, które może skończyć się tragicznie.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Droga 449 od Brzezin do granicy województwa wielkopolskiego zostanie zmodernizowana. Prace już się rozpoczęły. Obejmują nie tylko samą jezdnię, ale też chodniki i ścieżki rowerowe.
5: Oprócz odcinka na terenie gminy Brzeziny są środki ponad 20 milionów złotych na modernizację odcinka na terenie gminy Grabów nad Prosną. Od miejscowości Polaty do miejscowości Giżyce. Też bardzo newralgiczny odcinek, niebezpieczny, ale teraz już ta poprawa również tam nastąpi. I jeszcze jeśli chodzi o powiat kaliski, to bardzo się cieszę też, że jest kontynuacja budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 470, tym razem do Skarszewa od przejazdu kolejki wąskotorowej w Dębem.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Z planów drogowych jest również projekt ścieżki między Orlim Stawem a Nowymi Prażuchami. Sama modernizacja drogi 449 będzie kosztować 60 milionów złotych.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Zajezdnia Kultury w Pleszewie zamieni swój parking na scenę i parkiet. A to za sprawą koncertu Jacka Mezo-Meyera, który miasto zna dzięki udziałowi w programie wyszukującym młode talenty w naszym województwie. Muzyk był w nim jurorem, teraz będzie głównym artystą tego wieczoru.
6: Koncerty lubimy zawsze, ale najbardziej te w Wielkopolsce, bo to jest najbardziej nasza publika. Wracam do Pleszewa, byłem jurorem talentasów, a teraz sam będę musiał wykazać się talentem. Na szczęście wspierać mnie będzie znakomita wokalistka Julia Mróz, a także doświadczony DJ Skill. Bądźcie z nami, bawmy się dobrze. Muzyka, sport, motywacja.
2: Zachęca do udziału w koncercie słuchających Radia Centrum Mezo. A koncert i afterparty dziś, początek o godzinie 20, wstęp wolny. Ogromny sukces młodej zawodniczki w pięknym stylu. Weronika Sieracka z UKS Koźmianki Koźminek zwyciężyła Tour de Pologne Junior. Zawodniczka z powiatu kaliskiego po dwóch wyścigach prowadziła w klasyfikacji młodzieżowej, która towarzyszy rywalizacji zawodowego peletonu. Tym samym potwierdziła swoją kapitalną formę i w pięknym stylu triumfowała na ostatnim etapie w Zielonej Górze. Gratulujemy Weronice i Koźmiance Koźminek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Radio Centrum i gra muzyka.

0: To formacja Ace of Base za 10 minut 14. Tymczasem w Kaliszu od wczoraj realizowane są zdjęcia do jednego z seriali i w związku z tym mamy zmiany w organizacji ruchu i w parkowaniu. Wprowadzone przez ZDM dzisiaj te zmiany obowiązują od 6 i dotyczą pewnego obszaru. Nie można parkować na Placu Bogusławskiego, w Alei Wolności, na ulicy Jasnej, Teatralnej i na Częstochowskiej od Placu Bogusławskiego do ulicy Wał Staromiejski. Tu obowiązuje całkowity zakaz parkowania do jutra, do godziny 23. Więzienna dzisiaj będzie wyłączana z ruchu kołowego co jakiś czas, a dojazd do parkingu będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Łódzkiej. Kolejne zmiany jutro także i jeszcze w dniach nowego tygodnia. O tym będziemy Wam mówić na bieżąco, ale póki co pamiętajcie o całkowitym zakazie parkowania właśnie na wspomnianych ulicach, żeby się nie narazić na problemy, na mandat. Nie chcemy takich rzeczy przy weekendzie, prawda? Oj nie. 9 do 14. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Po 14 w Radiu Centrum na 106,4 przez weekend będzie Was prowadzić Damian Klimiński. Tomek Michalak, cześć.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Dziś zachmurzenie tylko częściowe i bez opadów, na termometrach maksymalnie do 23 stopni w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Nocą, właściwie nad ranem, temperatura najniżej może spaść do 13 stopni. Noc pogodna, niemal bezchmurna, do tego słaby wiatr powieje z północy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Olbrzymie straty po tym, jak rolnik zaorał w Gliwicach świeżo położony asfalt. Wojskowe samoloty nad Warszawą, żołnierze ćwiczą przed defiladą. Znaleziona w kominku książka zwrócona do biblioteki po 150 latach. Michał Pierzchała. 400 tysięcy złotych. Tyle, jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego wczoraj przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Jak już wcześniej informowaliśmy, przed dalszym uszkodzeniem jezdni rolnika powstrzymali pracownicy budowy, którzy w taki sposób ustawili maszyny budowlane, aby uniemożliwić mu dalszą jazdę. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku. Ma być dzisiaj przesłuchiwany. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Samoloty Wojska Polskiego przeleciały nad Warszawą wzdłuż koryta Wisły. Przelot był elementem przygotowań do defilady, która odbędzie się w stolicy za tydzień w ramach centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego.
5: Jak się podoba próba?
6: Bardzo się podoba. Nie wiedziałam, że jest, więc tak korzystamy z okazji.
7: Patrzmy na to, że się rozwijamy. Mamy coraz nowszy sprzęt, no i dążymy do czegoś, tak?
5: Jest okazja przede wszystkim zająć dobre miejsca, jak widzę.
6: Nie tak, bo rok temu było strasznie gorąco. Ja byłam rok temu. Było strasznie gorąco, bardzo dużo ludzi, nie było nic widać, więc skorzystaliśmy z tej okazji, żeby zobaczyć próby.
4: Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać samoloty F-16 oraz nowy nabytek Polskich Sił Powietrznych, czyli samoloty F-35. W pokazie uczestniczyły również śmigłowce. Przelot samolotów nad Warszawą był dopiero początkiem weekendowych przygotowań do defilady. Od 16 do jutrzejszego przedpołudnia zamknięta będzie Wisłostrada na kilkunastokilometrowym odcinku. To główna trasa biegnąca z północy na południe stolicy. W nocy przejedzie ulicami sprzęt bojowy, a nad ranem rozpoczną się przemarsze pod oddziałów pieszych. Na koniec historia z Australii. Książka została zwrócona do biblioteki po 150 latach. Znaleziono ją w skrzynce na herbatę, która przez dziesięciolecia leżała w zabitym deskami kominku. Była nieco zawilgocona, ale poza tym w dobrym stanie. To oprawiona w płótno książka Zabytki Aten. Przypuszcza się, że za jej przetrzymywanie był odpowiedzialny kamieniarski czeladnik. Biblioteka przeliczyła, że kara za 150-letnią zwłokę w oddaniu wynosi w przeliczeniu prawie 75 tysięcy złotych. Placówka postanowiła ją jednak umorzyć.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I całe szczęście, bo właściciel by się nie wypłacił. Ten tymczasowy właściciel oczywiście. 2,5 minuty po godzinie 14. Damian Klimiński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Weekend, wciąż wakacyjny weekend.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881 124 125.

0: 2,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

Szkoda na to łez. 15 minut teraz po godzinie 14, 8 sierpnia w kalendarzu. No i sobotnie popołudnie. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych czeka na nas m.in. Wielki Dzień Pszczół. To święto będziemy jutro hucznie obchodzić i to w Kaliszu na Zawodziu i Radiocentrum również tam będzie. Ja o tym jeszcze dzisiaj na pewno kilkukrotnie wam przypomnę. A dzisiaj w kalendarzu m.in. także mamy Międzynarodowy Dzień Kota, więc serdecznie pozdrawiamy

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: O wygranej Rebut KPR Ostrołowi będziemy mieli przyjemność posłuchać już niebawem w kolejnej porcji informacji z regionu, czyli o godzinie 14.30 opowiemy także o dość nietypowej kradzieży. O tym także. Więcej w faktach wartych uwagi z regionu już za kilka chwil.
2: Reklama.
3: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.

0: 14.30 na zegarach, teraz już Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Alkohol złym doradcą, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o kontrowersyjnym zaproszeniu do Kalisza, a w sporcie trzecie sparingowe zwycięstwo.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nietypowa kradzież w gminie Sośnie w powiecie ostrowskim. Jeden z jej mieszkańców ukradł i zniszczył dwie tablice rejestracyjne. Do zdarzenia doszło w czwartek, 6 sierpnia.
4: Poszkodowana udostępniła zapis monitoringu, na którym dzielnicowy rozpoznał 51-letniego mieszkańca gminy Sośnie jako sprawcę kradzieży. Kilkadziesiąt minut później policjanci zatrzymali mężczyznę. 51-latek przyznał się do kradzieży oraz wskazał miejsce, w którym ukradł tablice rejestracyjne. Nie potrafił jednak wyjaśnić, dlaczego dopuścił się tego czynu. W chwili interwencji mężczyzna był nietrzeźwy. Policjanci udali się we wskazane przez niego miejsce i odnaleźli skradzione tablice. Okazało się jednak, że zostały one celowo zniszczone. Były połamane na kilkanaście części.
2: Przekazała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. 51-latek trafił do policyjnego aresztu. Za swoje zachowanie będzie tłumaczyć się przed sądem.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
5: Odpalamy nowy węgier. Każda junia krzyczy weź mnie. Taka dzisiaj jest impreza, że na
6: to pan Body Christ, jedna z gwiazd sobotniego festiwalu rockowego, zorganizowanego z publicznych pieniędzy budżetu obywatelskiego w Kaliszu przez prywatną firmę. Za tym wydarzeniem kulturalnym i paroma innymi stoją spółki zawiadywane przez znajomego Macieja Antczaka, radnego miasta Kalisza. Jak to możliwe, że miasto Kalisz, dotując grubymi milionami własny ośrodek sportu, rehabilitacji i rekreacji, zleca organizację koncertów we własnych salach prywatnym spółkom? Dowiecie się z materiału Christe Panie na naszej stronie internetowej. Piotr Jankowski, Radio Centrum.
3: www.rc.fm.
2: Po wygranych sparingach we Wrocławiu ze Śląskiem i w Ostrowie z Piotrkowianinem Rebut KPR Ostrowia w piątek zwyciężyła w Głogowie z Chrobrym 31-30. To trzecie zwycięstwo ostrowskiej ekipy w meczach kontrolnych przed startem sezonu 26-27. Biało-czerwone pasiaki rozpoczną rozgrywki mocno osłabione, ale jak na razie gra Ostrowian nie wygląda źle. Rekonwalescenci rehabilitują się, ale jak powiedział Radiu Centrum asystentki Mara Smusena Rafał Stępniak, ich powrót do gry to w zasadzie melodia przyszłości i pierwszych miesięcy nowego roku.
7: Kamil po operacji, Mirek już się rehabilituje, Ksawery też, no ale to jest jeszcze i tak styczeń, luty, to jest czas, kiedy oni będą wracać do normalnej gry. Gramy w Czechach i ostatni przed ligą w Kaliszu.
8: W Czechach to gracie dwumecz czy jeden?
7: Tak, gramy w piątek i w sobotę rano. W piątek gramy z gospodarzami.
8: I trochę pożytecznego też grania z innym stylem, powiedzmy.
7: No tak, no na pewno tak.
2: Powiedział Radiu Centrum Rafał Stępniak. Rozgrywki ligowe Rebut KPR Ostrowia zainauguruje 5 września od wyjazdowego meczu w Opolu z Gwardią.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 15.

0: Reklama. Hurtownia Madbud Padlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Padlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Shakira, Burna Boy z mundialowym przebojem pod tytułem Daj, Daj. Daj, Daj śmiało mogliby zawołać wszyscy pszczelarze w kierunku swoich podopiecznych, a co pszczoły dają, to już przedszkolak nawet doskonale wie.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Będzie takie miejsce już jutro, gdzie tego pysznego miodu będzie można spróbować, poznać, zakupić. Pewnie jeszcze też dużo samej roli pszczół się dowiedzieć i o tym, jak ten miód powstaje, bo przed nami kolejna edycja regionalnego pszczelarskiego święta. Dzisiaj, 8 sierpnia, tradycyjnie obchodzony jest Dzień Pszczół. To jest święto, które zwraca uwagę na znaczenie pszczół w życiu człowieka i w przyrodzie. No ale z tej samej okazji już jutro Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Rozwoju Wsi w Silniku oraz Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej zapraszają na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół na terenie Rezerwatu Archeologicznego Zawodzie w Kaliszu. Impreza, której tematem będą oczywiście pszczoły, pszczelarstwo i wszystko, co wokół tego się kręci. Co na was będzie jutro czekać? Już od godziny 12. Tam między innymi pokazy bartnictwa, pasieka edukacyjna, ptasznik, straż grodowa, stanowisko łucznicze, przejazdy kucykiem, animacje, warsztaty dmuchańcy, oczywiście jarmark pszczelarski, rękodzieło, miodowe kulinaria. No i dodatkowo także koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wielkopolski Dzień Pszczół na Kalickim Zawodziu. Już jutro od godziny 12 do godziny 18 w rezerwacie archeologicznym. Zdradzę, że my jako Radio Centrum również na miejscu tam będziemy wraz z wami. A więcej informacji o nadchodzących wydarzeniach w regionie możecie znaleźć na naszej radiowej stronie.
1: www.rc.fm
0: 13 minut zostało do 15.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kolejna przeszkoda w budowie wielkiej sali balowej w Białym Domu. Ta sala miała pełnić różne funkcje. Pod nią miały znajdować się schrony wojskowe, a nad zewnątrz piękna balowa sala. Dlaczego Trump nie może jej wybudować? O tym posłuchacie już o godzinie 15.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: W Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dziś maksymalnie do 23 stopni, zachmurzenie częściowe, bez opadów, noc bardziej bezchmurna i nocą spadek też temperatury, nawet do 13-12 stopni. Do tego słaby wiatr wieje z północy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 15. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Mężczyzna, który wulgarnie wyzywał dwójkę Ukraińców, zgłosił się na policję. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wkurzony Donald Trump. Kolejna przeszkoda w budowie wielkiej sali balowej w Białym Domu. Michał Pierzchała. Zgłosił się na policję mężczyzna, który w środę wulgarnie wyzywał dwie osoby narodowości ukraińskiej w Krakowie. Ukraińcy tuż potem udali się na komisariat, aby to zgłosić. 39-latek został zatrzymany, miał też być przesłuchany, potem ma być doprowadzony do prokuratury, gdzie mogą mu zostać postawione zarzuty. Policyjne czynności są prowadzone pod kątem znieważenia na tle narodowościowym, za co kodeks karny przewiduje do 3 lat więzienia. Przejezdna jest już droga w Pułankowicach koło Kraśnika w Lubelskiem po zdarzeniu samochodu osobowego z busem pasażerskim. Do szpitali trafiło 10 osób, w tym dwoje dzieci. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem, na jezdni w stronę Katowic, na wysokości MOP-u Wiśniowa Góra. 71-letni kierowca osobówki najechał na tył innego auta, a to uderzyło w kolejny samochód, mówi młodszy aspirant Mariusz Szpiliński z łódzkiej policji.
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 71-letni kierowca kij nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył BMW, które następnie zderzyło się z Volvo. Do szpitala trafił kierowca kij oraz 68-letnia pasażerka z tego auta.
3: Kierowcy byli trzeźwi. W miejscu wypadku nadal wyłączony jest jeden pas ruchu autostrady A1. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wprowadzony 1,5 roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.
5: Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów.
3: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Od lipca skrzynka e-doręczeń jest dostępna w mObywatelu. W systemie jest już ponad 4,5 miliona adresów. Ponad połowę z nich założyły osoby fizyczne. Dla większości instytucji publicznych oraz firm zarejestrowanych w KRS-ie e-doręczenia są obowiązkowe. Decyzja sądu apelacyjnego o wstrzymaniu budowy sali balowej przy Białym Domu jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, grzmi prezydent USA Donald Trump. Dodał, że oprócz sali balowej powstaje tam kompleks wojskowy. Trump zapowiedział, że odwoła się do Sądu Najwyższego. W sporze chodzi o to, że budowa ruszyła mimo braku odpowiednich zgód i autoryzacji kongresu. Prezydent zapewnia, że zgromadził 400 milionów dolarów na budowę, a środki pochodzą od darczyńców i od niego samego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 15:00.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: A tymczasem Kalisz znów stał się planem filmowym. I tutaj między innymi piękna Aleja Wolności, która filmowo wygląda jak najbardziej i w związku z tym w takim celu jest dziś wykorzystywana. W Kaliszu od 7 do 13 sierpnia realizowane są zdjęcia do serialu pod roboczym tytułem Zwierzak. W związku z tym Zarząd Dróg Miejskich wprowadza czasowe zmiany organizacji ruchu i parkowania i w tej chwili te prace filmowe właśnie trwają. Przypomnę zatem, że dziś od godziny 6 rano już obowiązuje całkowity zakaz parkowania na Placu Bogosławskiego, na Alei Wolności, na ulicy Jasnej, na ulicy Teatralnej i Częstochowskiej od Placu Bogosławskiego do Wału Staromiejskiego. Zakaz obowiązywać będzie do jutra, do godziny 23. Dodatkowo przypomnę także, że ulica Więzienna od ulicy Winiarskiej do wjazdu na parking przy budynku ulica Łódzka 4 też ten odcinek jest wyłączony z ruchu kołowego. Dojazd do parkingu możliwy wyłącznie od strony ulicy Łódzkiej. Cóż, jesteśmy ciekawi, co tam dokładnie jest, powstaje. Pewnie więcej informacji zobaczymy, kiedy już będzie premiera serialu Zwierzak. No i na pewno miło będzie zobaczyć na ekranie nasze miasto i znane nam doskonale lokalizacje. Także kierowcy, też miejcie to na uwadze, że do jutra, do godziny 23. te wymienione przeze mnie ulice, takie jak Aleja Wolności, jak Plac Bogusławskiego, pozostają wyłączone z ruchu. Tam nie parkujemy.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.
3: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza?

0: Anita Lipnicka, John Porter, 16 minut po godzinie 15, sobotnie, wakacyjne popołudnie, pogoda idealna, doskonała, wręcz nie doskwiera nam upał, nie doskwiera nam chłód, jest wręcz w punkt, jeśli chodzi o tę pogodę, to niech teraz i muzyka będzie w punkt, bo w głośnikach jeden z najciekawszych remiksów chyba tego roku od Davida Getty, więc no musi być to udany remiks. Milky, Just the Way You Are.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: O zadaniach stojących przed ostrowskimi żużlowcami. Między innymi posłuchamy już niebawem o godzinie 15.30 kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu.

0: 15.30 na zegarach, teraz już Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tour de Konstytucja jutro w Ostrowie, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o nowej dyrektorce Pleszewskiej Szkoły i wielkim sprawdzianie ostrowskich żużlowców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już po raz szósty Ostrów Wielkopolski znajdzie się na szlaku Tour de Konstytucja. Organizatorzy zapraszają jutro na ostrowski rynek na piknik rodzinny z Konstytucją w roli głównej, połączony z dyskusją o ważnych sprawach. W tym roku tematem przewodnim będzie zagrożenie faszyzacją życia publicznego.
4: Tour de Konstytucja to ogólnopolska inicjatywa obywatelska i edukacyjna, organizowana przez Fundację Aktywna Demokracja we współpracy z prawnikami, sędziami, adwokatami, prokuratorami. Projekt działa od 2021 roku i od tej pory zorganizowano pod tym szyldem już ponad 500 spotkań w miastach i miasteczkach w całej Polsce. Do Ostrowa Wielkopolskiego inicjatywa zawita już po raz szósty. Za każdym razem spotkaniu przyświeca inny temat przewodni, powiedziała Radiu Centrum Kinga Dagmara Siadlak, adwokatka i wiceprezeska zarządu Fundacji Aktywna Demokracja.
5: W tym roku wzięliśmy temat trudniejszy niż zwykle i będziemy rozmawiać o mechanizmach faszyzacji, ale nie jako takim zamkniętym rozdziale historii, ale jako o czymś, co działa w języku, w mediach i w sieci właśnie dzisiaj. Pokazujemy film pod tytułem Anatomia faszyzacji, w którym właśnie dokładnie o tym mówimy, czyli jak te mechanizmy działają na umysł pojedynczego człowieka i jak z tych pojedynczych umysłów później przenosi się to na całe społeczeństwa.
4: Organizatorzy zapraszają całe rodziny już w niedzielę 9 sierpnia na Ostrowski Rynek, gdzie od godziny 13 trwać będzie rodzinny piknik. W programie m.in. mini warsztaty, konkursy z nagrodami, gry i kino dla dzieci. Będą też gogle VR z symulacją pokazującą mechanizmy cyfrowej dezinformacji. Każda osoba, która odwiedzi stanowisko fundacji, dostanie egzemplarz konstytucji w wersji dla dorosłych, młodzieży lub dzieci wraz z kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. O godzinie 17 rozpoczyna się przystanek Tour de Konstytucja. W jego ramach pokazany zostanie film dokumentalny o mechanizmach społecznych faszyzacji, po którym przewidziana jest debata z udziałem ekspertek i ekspertów z udziałem publiczności. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
3: Radio Centrum. Słuchaj, więc wiesz.
2: Izabela Werner może zostać nową dyrektorką Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie. Po nierozstrzygniętym konkursie starosta pleszewski wskazał kandydatkę, a jej kandydaturę pozytywnie zaopiniowała już Rada Pedagogiczna.
6: Kolejny ruch należy do wielkopolskiego kuratora oświaty. Jeśli wyda pozytywną opinię, Izabela Werner obejmie stanowisko 1 września na 5-letnią kadencję. Przypomnijmy, że obecna dyrektorka usługówki Iwona Kałużna z końcem sierpnia przechodzi na emeryturę. Konkurs na jej następcę przeprowadzony w czerwcu nie został rozstrzygnięty. W tej sytuacji starosta, korzystając z przepisów prawa oświatowego, wskazał Izabelę Werner. To osoba dobrze znana pleszewskiej oświacie. Przez 6 lat pracowała w usługówce, później była dyrektorką szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacja Młodzież, była też nauczycielką języka rosyjskiego i przedsiębiorczości w pleszewskim liceum. Od 19 roku jest związana z zespołem placówek specjalnych w Pleszewie. Izabela Werner jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, ma ukończone liczne studia podyplomowe, dzięki którym może uczyć kilku przedmiotów. Jeśli kurator powie tak, zasili ona liczne grono kobiet dyrektorek w pleszewskich szkołach. Będzie w tym towarzystwie kolejną po dyrektorce Zespołu Szkół Technicznych Izabeli Mikstackiej Mikule Izabelą, do tego rusycystką z wykształcenia. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Jeśli nie teraz, jeśli nie na tym torze, to kiedy? Mowa o Chrisie Holderze i Glebie Czugunowie, żużlowcach, którzy spisują się znacznie poniżej oczekiwań, a jutro pojadą z Mumfin Magnusem Ostrów na torze w Rybniku, gdzie startowali w poprzednim sezonie. Trener ostrowian Tomasz Gapiński bardzo liczy na przełom w jeździe tych zawodników, czego nie kryje w rozmowie z Radiem Centrum.
7: Zobaczymy, jak Chris pojedzie w Rybniku, tak, i wtedy będziemy się zastanawiać, co dalej, bo no, Chris jeździł w zeszłym roku w Rybniku, jak tam mu nie pójdzie, no to ja sam nie będę wiedział. Chris chyba też, tak? No staramy się jakoś to poskładać i pomóc mu, żeby chociaż te 6-7 punktów przywoził. Z Glebem mniej więcej wiemy, co jest, tak? Dyspozycja Gleba poprzez tą kontuzję tego barku no jest jaka jest, tak? To też widać, jak Gleb jeszcze dobrze zabierze się ze startu, to w miarę jakoś to wygląda i jedzie, trzyma gaz, a jak przegra ten start, no to też no każdy chyba widzi doskonale, co się dzieje.
2: Niedzielny mecz w Rybniku dla Ostrowian nie ma już większego znaczenia, bo po ostatniej porażce wiadomo, że pojadą w rundzie play-down. Mogą co jedynie podreperować swoją pozycję w tabeli i poprawić humory sobie i kibicom. Z kolei dla Inpro Rowu jest znacznie bardziej istotny, bo Rybniczanie cały czas walczą o czołową czwórkę i udział w fazie play-off. Początek meczu o 15:15.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Ale znana każdemu melodia w nowej wersji. Doechii zajęty w głośnikach za 25 minut 16.

Kalisza nad Bałtyk. Przyjechali składakami i w tym momencie właśnie wskoczyli do Bałtyku. Tak jak obiecali, egzotyczny plusk stał się faktem. O kim mowa? Oczywiście o tej grupie, szalonej grupie z dobrymi sercami. Bardzo wigry składaki, dobre chłopaki, charytatywna, przebojowa akcja. Tak właśnie wygląda, przynosi dużo radości i uśmiechu. No i przede wszystkim tego, co najważniejsze, czyli wsparcia finansowego dla chorej dziewczynki. Zajrzyjcie na facebookowy profil Radia Centrum. Tam udostępniamy ich relacje. Radio.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: W regionie południowej Wielkopolski w tej chwili do 23 stopni i na dzisiaj to jest już temperatura maksymalna. Cieplej nie będzie, nocą temperatura najniżej ma spaść do 13 stopni. Cały czas pogodnie, niewiele tylko chmur bez opadów ze słabym wiatrem wiejącym z północy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minę
2: 16.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Głośno nad Warszawą. Wojskowe samoloty ćwiczyły przed wielką defiladą. Kolejny szpital zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. Dzik zablokował ruch metra przy budynku parlamentu w centrum Budapesztu. Michał Pierzchała. To właśnie ten moment, gdy jedna z głównych tras przelotowych przez Warszawę staje się zamknięta na kilkunastokilometrowym odcinku Wisłostrady. Oto teraz do jutrzejszego przedpołudnia będą się odbywać ćwiczenia związane z przygotowaniami do przyszłotygodniowej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dlatego już najbliższej nocy na Wisłostradzie pojawi się ciężki wojskowy sprzęt, a nad ranem odbędzie się przemarsz żołnierzy. Z kolei dziś w południe nad Wisłą przeleciały wojskowe samoloty i śmigłowce. Mieszkańcy i turyści, jak usłyszeliśmy, zachwyceni.
5: Na coś czekasz konkretnego?
6: Na defiladę powietrzną.
7: Po to, żeby 15 nie przychodzić tłumy, to dzisiaj przyszliśmy.
8: No jestem fanem militariusz.
5: No to muszę zapytać, czy na coś pan czeka konkretnie?
8: Myślę, że wie pan, niezłe widowisko, jestem tutaj co rok. Ale dzisiaj chciałbym zobaczyć pewnie helikoptery, te Apache. Tak, czołgi Abramsa, które w zeszłym roku udało mi się chyba jakoś tylko mignąć.
4: Czołgi do zobaczenia dopiero w nocy, a wspomniane Apache, a także śmigłowce Black Hawk już były, podobnie jak samoloty F-16 i nowy nabytek polskiej armii F-35. Szpital w Skierniewicach zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. To dar od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki temu rodzice będą mogli wygodnie spędzać pierwsze godziny ze swoimi dziećmi. Wcześniej fotele przekazała inna fundacja, Matkowe Love. Kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Pomaga ustabilizować oddech i temperaturę ciała, zmniejsza stres i wspiera rozwój. Korzyści odczuwają także rodzice. Bliskość ułatwia budowanie więzi i sprzyja rozpoczęciu karmienia piersią, mówi przedstawicielka Fundacji Katarzyna Dyńska-Kukulska.
9: Wciąż to kangurowanie jest uznawane za tulenie. Tymczasem kangurowanie jest tym elementem terapii, który redukuje śmiertelność na oddziałach neonatologicznych. Zmniejsza ryzyko poważnych infekcji, w tym sepsy, o 65%. Redukuje problemy z termoregulacją.
4: Specjaliści podkreślają, że najlepiej, aby taka jednorazowa sesja trwała od 2 do 3 godzin. Dzik zablokował ruch metra przy budynku parlamentu w centrum Budapesztu, ponieważ przy zejściach do podziemnej kolejki w węgierskiej stolicy nie ma często żadnych bramek. 60-kilogramowe zwierzę bez problemu przedostało się ruchomymi schodami na peron na centralnym placu, a potem niestety wpadło pod pociąg.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 16:00.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te

0: Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
1: Reklama.

Danny Wilson, 16 minut po godzinie 16, sobotnie popołudnie. Może niektórzy kierują się na przykład na plażę, nad jeziorko, nad wodę, żeby troszeczkę odpocząć. Pogoda dzisiaj pozwala nam odetchnąć od upałów, spędzić chwilę nad wodą też na pewno jest bardzo przyjemnie, a można to zrobić przecież także w okolicy. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kąpieliska na rządowej stronie, na serwisie kąpieliskowym. Jeśli chodzi o jakość wody, temperaturę wody, tutaj właściwie wszędzie w regionie od 21 do 23, 4 stopni w porywach. Taką mamy temperaturę wody, więc wydaje mi się całkiem przyjemna. A jeśli chodzi o jakość wody w Gołchowie, kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Ciemnej, jakość zdatna do kąpieli.

Przydatna do kąpieli jakość wody, także jeśli chodzi o Ostrów Wielkopolski i Piaski Szczygliczka, zbiornik wodny w miejscowości Podgrzybów, tutaj także mamy wodę przydatną do kąpieli. Podobnie sytuacja wygląda na kąpielisku Szperek. W Ostrzeszowie to kąpielisko Osir przy ulicy Kąpielowej. W Ostrzeszowie tutaj także kąpać się można i także mamy tutaj informacje, jeśli chodzi o kąpielisko gminne Brzeziny. Też póki co jakość przydatna do kąpieli. Jeśli chodzi o takie miejsca, takie zalewy jak Murowaniec, jak Szałę, tutaj takich informacji nie podajemy, gdyż serwis kąpieliskowy, rządowa strona nie podaje informacji wyników badań. Dlaczego? Gdyż oficjalnie takie kąpieliska, takie zalewy nie są traktowane właśnie jako kąpieliska, więc oficjalnie tam nie uzyskamy wyników badań stanu jakości wody, gdyż po prostu zakłada się, że tam kąpać się nie powinniśmy. A w głośnikach teraz kolejna porcja muzyki. Będzie to Jugopolis, Maciej Maleńczuk i Ostatnia Nocka.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę, 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.
3: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: 16.30 na zegarach, czas na kolejną porcję informacji z regionu. Teraz Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Młodzi ludzie ryzykują życiem, lekarze alarmują. W tym serwisie także o remoncie drogi numer 449, a w sporcie wielki sukces młodej zawodniczki.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Młodzież coraz częściej ryzykuje zdrowiem i życiem, wchodząc na słupy wysokiego napięcia oraz trakcje elektryczne. Do Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim trafia coraz więcej młodych osób po porażeniu prądem, alarmuje doktor nauk medycznych Witold Miaśkiewicz, kierownik oddziału chirurgii i traumatologii dziecięcej w ostrowskim szpitalu. Tego typu poparzenia często wiążą się z urazem wielonarządowym. Ze względu na ich specyfikę, skutki porażenia mogą pojawić się nawet po kilku miesiącach.
4: W naszym centrum zawsze skupiają się, powiedzmy, ci najcięższy pacjenci, którzy mają urazów tak naprawdę w całej Polsce, bo każdy z tych pacjentów, trzech, którzy do nas trafił, to są z różnych regionów kraju. Nieroztropne zachowania polegały na tym, że doznali oni oparzeń elektrycznych, czyli prądem bardzo wysokiego napięcia, czyli wchodząc na trakcje kolejowe, czy powiedzmy słupy wysokiego napięcia. Tutaj ten uraz jest bardzo złożony z uwagi na to, że dochodzi do porażenia prądem, łukiem elektrycznym o temperaturze kilku tysięcy stopni. Najczęściej zapala się ubranie, czyli mamy dodatkowy uraz termiczny wynikający z podpalenia. Te oparzenia z reguły są bardzo rozległe.
2: Powiedział Witold Mieszkiewicz. Leczenie takiego pacjenta jest długie i skomplikowane. Często poszkodowany przechodzi wiele zabiegów.
4: Ja akurat może nie jestem biegły w tych wszystkich social mediach, ale są takie challenge tak zwane, które gdzieś młodzież nagrywa sobie telefonami, powiedzmy takie historie jak wchodzenie na słup, bieganie po kolejowych wagonach i wówczas może dojść do nieszczęścia. Mieliśmy kilka lat temu taką sytuację, że faktycznie też taka była trend taki, powiedzmy, kilku pacjentów do nas trafiło z też ciężkim oparzeniem elektrycznym i był jakiś spokój troszeczkę z tym, no ale w tym roku jeden za drugim praktycznie one trafiły w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.
2: Dodał szef chirurgii i traumatologii dziecięcej. W takiej sytuacji ważna jest rozmowa uświadamiająca młodzież o możliwych konsekwencjach podejmowania takiego ryzyka, które może skończyć się tragicznie.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Droga 449 od Brzezin do granicy województwa wielkopolskiego zostanie zmodernizowana. Prace już się rozpoczęły. Obejmują nie tylko samą jezdnię, ale też chodniki i ścieżki rowerowe.
5: Oprócz odcinka na terenie gminy Brzeziny są środki ponad 20 milionów złotych na modernizację odcinka na terenie gminy Grabów nad Prosną. Od miejscowości Polaty do miejscowości Giżyce. Też bardzo newralgiczny odcinek, niebezpieczny, ale teraz już ta poprawa również tam nastąpi. I jeszcze jeśli chodzi o powiat kaliski, to bardzo się cieszę też, że jest kontynuacja budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 470, tym razem do Skarszewa od przejazdu kolejki wąskotorowej w Dębem.
2: Powiedział Radiocentrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Z planów drogowych jest również projekt ścieżki między Orlim Stawem a Nowymi Prażuchami. Sama modernizacja drogi 449 będzie kosztować 60 milionów złotych.
3: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Zajezdnia Kultury w Pleszewie zamieni swój parking na scenę i parkiet. A to za sprawą koncertu Jacka Mezo-Meyera, który miasto zna dzięki udziałowi w programie wyszukującym młode talenty w naszym województwie. Muzyk był w nim jurorem, teraz będzie głównym artystą tego wieczoru.
6: Koncerty lubimy zawsze, ale najbardziej te w Wielkopolsce, bo to jest najbardziej nasza publika. Wracam do Pleszewa, byłem jurorem talentasów, a teraz sam będę musiał wykazać się talentem. Na szczęście wspierać mnie będzie znakomita wokalistka Julia Mróz, a także doświadczony DJ Skill. Bądźcie z nami, bawmy się dobrze. Muzyka, sport, motywacja.
2: Zachęca do udziału w koncercie słuchających Radia Centrum Mezo. A koncert i afterparty dziś, początek o godzinie 20, wstęp wolny. Ogromny sukces młodej zawodniczki w pięknym stylu. Weronika Sieracka z UKS Koźminianki Koźminek zwyciężyła Tour de Pologne Junior. Zawodniczka z powiatu kaliskiego po dwóch wyścigach prowadziła w klasyfikacji młodzieżowej, która towarzyszy rywalizacji zawodowego peletonu. Tym samym potwierdziła swoją kapitalną formę i w pięknym stylu triumfowała na ostatnim etapie w Zielonej Górze. Gratulujemy Weronice i Koźminiance Koźminek.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut pozostało do 17. Nowość od YouTube, Streets of Dreams w głośnikach.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

dziś w Pleszewie na scenie Mezo, a niebawem tych gwiazd muzycznych w regionie będzie pojawiać się znacznie więcej, bo seria dożynek nadchodzi już niebawem od Żelazkowa zaczniemy, bo to już za tydzień, to już 14 sierpnia. Wtedy te dożynki startują właśnie w gminie Żelazków, dzień później gmina Godziesze Wielkie, a także gmina Szczytniki, 16 sierpnia miasto Kalisz, 22 sierpnia miasto gmina Stawiszyn, wtedy także gmina Mycielin i dzień później gmina Ceków Kolonia, następnie gmina Lisków również 23 i tak dalej, właściwie co tydzień gdzieś coś się będzie działo, no ale że wspomniałem o Żelazkowie na początek, że tamte dożynki startują na początek, no to tam między innymi gwiazdą wieczoru będzie Stachurski, doskonale każdemu znany, a tak się składa, że teraz w głośnikach właśnie on jako typ niepokorny.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Żniwa w pełni, a co po żniwach robią rolnicy? Praca się nie kończy. Zapinają pług i znów ruszają w pole. Ale pewien rolnik w Gliwicach nie wyjechał w pole, wyjechał na asfalt. Świeżo położony asfalt po to, by ten asfalt zaorać. Całkiem ciekawa sytuacja, choć bardzo, bardzo kosztowna. Do tego tematu wrócimy niebawem. Już o godzinie 17 porcja informacji z Polski i ze świata. Powiemy także, co czeka Igę Świątek, bo ile Hubert Hurkacz odpadł, to Iga Świątek niebawem zagra o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie, a o szczegółach posłuchacie już za kilka chwil. Tymczasem w głośnikach teraz już zespół duet Roxette.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uwaga kierowcy, kolizja w Piwonicach. Za przejazdem kolejowym możliwe utrudnienia w tej chwili, więc kierowcy ostrożnie jadąc tamtędy. Piwonice, za przejazdem kolejowym doszło do zdarzenia drogowego.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w regionie maksymalnie 23 stopnie, pogodnie, niewiele chmur, bez opadów i tak też do końca dnia pozostanie. Słaby wiatr wieje z północy, nocą temperatura ma spaść najniżej do 13 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 400 tysięcy to straty po tym, jak w Gliwicach rolnik zaorał asfalt. Eksperci są zgodni, wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Hurkacz odpadł, z kolei Świątek już niebawem zagra ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Pierzchała. Rolnik, który zaorał świeżo wylany asfalt w Gliwicach, został doprowadzony do prokuratury. Do niecodziennej sytuacji doszło wczoraj po południu. 60-latek twierdził, że część drogi należy do niego. A skoro tak, to podjechał traktorem z podpiętym pługiem i... No właśnie, zajście nagrali świadkowie, a drogowcy zajechali ciągnikowi drogę walcem.
5: Uszkodzeniu uległo prawie 200 metrów tego nowego asfaltu.
4: Relacjonuje nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji. Mężczyzna tłumaczył się już przed prokuratorem, a niebawem stanie również i przed sądem. Władze Gliwic stanowczo przekonują, że droga należy do miasta, a drogowcy wycenili szkody na 400 tysięcy złotych. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki ceny na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie po tym, jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Kanadyjska przygoda Huberta Hurkacza na kortach Montrealu dobiegła końca. Polak odpadł z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i dwóch niewykorzystanych piłkach meczowych. A już niebawem także w Kanadzie, tyle że w Toronto o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Błażej Kulesza.
6: Dla Hurkacza Holender Boutik van den Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w dwóch partiach, ba, miał nawet dwa meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 i 7-5. W kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukrainka Marta Kostiuk. Trybuny pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków.
7: Polacy też są wszędzie, no cóż, może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem. W dotychczasowych 4 meczach z Kostiuk to Świątek 3 razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała przełykać gorycz porażki.
4: Mecz Świątek-Kostiuk o 18:30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Chociaż nie będzie to na pewno łatwe spotkanie dla Igi Świątek, ale kibicujemy. 3,5 minuty po godzinie 17. Rick Astley już teraz na początek tej godziny i zaczynamy...
1: Hity ponad czasem.
2: Seria waszych ulubionych przebojów sprzed lat. Na początek Whenever You Need Some.

0: Wbity ponad czasem na antenie Radia Centrum, w nieco wakacyjnym wydaniu, Kokomo w głośnikach The Beach Boys, a w kolejce klub Tropicana, to już za moment, to duetu Wham będzie także w kolejce Phil Collins, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Reklama.
8: Radio Centrum. Hity. Ponad czasem.

0: One More Night i Phil Collins, takie gwiazdy w hitach ponad czasem na antenie Radia Centrum. Gwiazdy niebawem zaczną spadać. Mowa oczywiście o roju Perseidów. Jak co roku to zjawisko podczas wakacji mamy przyjemność obserwować, ale w tym roku ten 12 sierpnia to będzie w ogóle szalony, wyjątkowy czas, jeśli chodzi o wszelkie kosmiczne zjawiska, bo dodatkowo przychodzi także zaćmienie słońca. I to wszystko tego samego dnia, 12 sierpnia, będzie miało miejsce. Z tej okazji Fundacja Karola Malaperta oraz astronomiczne koło astronomiczne serdecznie zapraszają na obserwację częściowego zaćmienia Słońca oraz meteorów z roju Perseidów. Właśnie już w najbliższą środę na polach marsowych w Kaliszu takie wydarzenie będzie miało miejsce. Na konkretnym obszarze takie zjawiska zachodzą stosunkowo rzadko, dlatego są bardzo cenione przez astronomów. Tegoroczne zaćmienie będzie wyjątkowe, obserwowane z terytorium Polski. Widoczne będzie dość wyraźnie. Księżyc zakryje ponad 80% tarczy Słońca. Pamiętajcie, że Słońce nie obserwujemy bezpośrednio. Potrzebny jest filtr. Pamiętam, jak to był rok chyba 99, wtedy też Polacy obserwowali takie dość duże zaćmienie Słońca. Wtedy jeszcze słynne były dyskietki do komputerów i nawet przez ten filtr z dyskietki patrzono na to zaćmienie. Ale także i szkiełka spawalnicze sprawdzają się, jeśli chodzi o takie obserwacje. No a co po zaćmieniu Słońca? No oczywiście czas na deszcz meteorytów. Księżyc będzie w Nowiu, więc niebo będzie wyjątkowo ciemne tej nocy. No i także będzie można obserwować naprawdę dziesiątki, setki spadających gwiazd. Taka obserwacja w Kaliszu, w polach marsowych, wspólna obserwacja będzie miała miejsce. Rozpocznie się o godzinie 19. Jeśli chodzi o początek fazy częściowego zaćmienia, to w Kaliszu będzie godzina 19:16. Na pola marsowe wtedy warto się wybrać, ale taka wspólna obserwacja nie tylko w Kaliszu, także i w Ostrowie, w Michałkowie, na terenie Aeroklubu Ostrowskiego także ma odbyć się wspólne oglądanie obu tych zjawisk, takich jak zaćmienie Słońca i deszcz meteorytów. Oj, będzie się działo, bądźcie gotowi. Pamiętajcie, 12 sierpnia, środa.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
3: Brzoskwiniowa Polana.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
6: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No i teraz zaglądamy na Pomorze, bo tam nasi są, słuchajcie, Wigry, Składaki, Dobre Chłopaki kierują się na Krynicę w tym momencie, a to wszystko w szczytnym celu, żeby pomóc Zoi Dreli, jeśli chodzi o leczenie. 9-osobowa grupa w tym peletonie, Michał Krzyżaniak, z którym już teraz się łączę. Halo, cześć Michał, witam serdecznie.
2: Halo, dzień dobry wszystkim.
1: Jak tam, pogoda na trasie, jak to wszystko wygląda, na jakim etapie jesteście w tym momencie?
2: Pogoda dopisuje, jesteśmy w tym momencie w Kątach Rybackich, do mety zostało nam około 19 kilometrów. Przerwa i za chwilę myślę, że jeszcze z jednym postojem wystartujemy, no żeby dokończyć i zakończyć wyprawę dla Zoi.
1: Kto śledzi wasze social media, Facebook i tak dalej, to na pewno wie, co tam się chwilę temu jeszcze działo. Mieliście okazję wskoczyć i troszeczkę orzeźwić się, ochłodzić w Bałtyku, prawda?
2: Tak, jak to u nas, jak to w naszej grupie dzieje się dużo, wesoło i pozytywnie. Z racji tego, że kwota na skarbonce była bardzo blisko 40 tysięcy, postawiliśmy takie wyzwanie naszym fanom, naszym kibicom. Udało się te 40 tysięcy zdobyć, przekroczyć, no i w związku z tym
1: trzeba było wypełnić.
2: Tak. W strojach karnawałowych, można powiedzieć, w Bałtyku.
1: Bardzo egzotyczny, tak? Tak to określiliście.
2: Tak, egzotycznie, dokładnie.
1: No dobrze, no cel został spełniony, kolejny próg został, że tak powiem, wypełniony przez wspierających, tak, więc trzeba było w tym morzu się skąpać, ale raczej do przyjemniejszych rzeczy to należało, prawda?
2: Tak, taka kąpiel w trasie, tym bardziej, że dzisiaj mamy sporo słońca, troszkę nas przypieka, mimo że niektóre odcinki trasy wiodą przez las, trochę jedziemy też na otwartym słońcu, jest taka kąpiel w morzu, takie orzeźwienie, to jest coś niesamowicie przyjemnego, no i pewnie na mecie też jeszcze sobie taki relaks zrobimy, bo już ta Krynica blisko, już te 19 kilometrów, a w nogach prawie 600, także
1: już 600.
2: No, jesteśmy pewni podziwu też i dla siebie, i dla naszych sprzętów.
1: Od 2 sierpnia jedziecie, pedałujecie, składaki dają radę, na razie żadnych problemów nie ma ze sprzętem technicznym.
2: Mieliśmy w sumie 6 złapanych gum, 3 razy zerwany łańcuch, jakieś drobne awarie, drobne usterki, które od razu na trasie są naprawiane i zawsze dojeżdżamy do wyznaczonego wcześniej celu i wszystko realizowaliśmy według naszych założeń. Także nie może być teraz też inaczej i ta Krynica dzisiaj musi się pojawić.
1: O której mniej więcej tak planujecie, jeśli nic się po drodze nie wydarzy z łańcuchem ani z oponą, to mniej więcej... Która to będzie godzina?
2: Jeżeli dobrze wszystko pójdzie, to myślę, że 1,5 godziny do 2 godzin. Teraz mamy godzinę 17:29, więc myślę, że do tej 19:30 powinniśmy do Krynicy dojechać.
1: A powiedz, no to co najważniejsze, jak tam, jeśli chodzi o zebrane środki? Mówiłeś, że był ten pułap, na który wskakiwaliście do morza. Teraz tak. Określacie jakiś kolejny pułap? Jak to wygląda w tym momencie? Ile jest na koncie?
2: Tak, jeśli chodzi o skarbonkę, ona się pomaga, ona się nam bardzo fajnie, ładnie zapełnia. Ponadto mamy ze sobą puszki, które jadą z nami od Kalisza przez Świnoujście, przez całą trasę i one się niesamowicie zapełniają w szybkim tempie. Spotkania na trasie, spotkania rowerzystów, uśmiechy i tak dalej przekładają się na nieopisaną pomoc dla Zoi, pełno pozdrowień, uśmiechów, ale też właśnie złotóweczek, które pomogą dziewczynce w rehabilitacji i w zakupie sprzętu, którego ona potrzebuje po prostu.
1: I za to trzymamy najmocniej tutaj kciuki, żeby tych środków udało się zebrać jak najwięcej. No i żeby wasza trasa też szczęśliwie dobiegła końca. No właśnie, to wsparcie się pomaga. Ci, których no nie spotkacie po drodze, ci, którzy kibicują tutaj z Kalisza, z miejsca, mogą właśnie klikać, szukać w internecie tych linków i tam wpłacać.
2: Dokładnie tak. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, przede wszystkim na Facebooku. Tam się dzieje najwięcej. Wigry, Składaki, Dobre Chłopaki. Oprócz zwykłego, że tak powiem, wsparcia w zbiórki, pojawiać się będą też kolejne licytacje. Będzie można wylicytować świetne rzeczy, w tym między innymi zwiedzenie siedziby Radia Centrum, co wszystkim
1: zapraszamy. Tak jest.
2: Serdecznie polecamy i zachęcamy do licytowania. Od przyszłego tygodnia, kiedy już wrócimy do domów, będziemy mieli czas, żeby zająć się licytacjami. Wypatrujcie, będą naprawdę perełki na licytacjach.
1: Michał, dziękuję ci pięknie. Nie zatrzymuję, bo jeszcze kilometr kilometry są do zrobienia, 19, co prawda niewiele, ale już pewnie musisz wsiadać z powrotem na składak i w trasę. Zatem szerokości wam życzę, powodzenia wszystkich, raz jeszcze serdecznie zachęcamy do wsparcia tej szczytnej akcji. Dziękuję ci, Michał, bardzo serdecznie.
2: Dziękuję za telefon, dziękuję za rozmowę, pozdrawiamy wszystkich serdecznie z Kątów Rybackich na razie.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. A ja odsyłam na nasze media społecznościowe, na media społecznościowe chłopaków Wigry, składaki Dobre Chłopaki także i w naszych mediach społecznościowych linki, odnośniki do tej zbiórki znajdziecie.
0: www.rc.fm

Real Wild Child, czyli przebój jeszcze powstały w latach 50., ale to ta właśnie wersja z lat 80. w wykonaniu niekogo innego jak samego ojca chrzestnego punk rocka, czyli Iggy'ego Popa, stała się tą najbardziej popularną. Za 10 minut już będziemy mieć godzinę 18. Hity ponad czasem pięknie wybrzmiewają na antenie Radia Centrum. Teraz już coś z polskiej sceny muzycznej. Utwór, który śmiało moglibyśmy, no może troszkę nieco złośliwie, zadedykować tym, których urlop powoli dobiega końca. Ale spokojnie, lato i wakacje trwają nadal. Joanna Jantar w głośnikach. Kobieta ze słońcem w głosie i nic nie może wiecznie trwać.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro znów wrócą wyższe temperatury. Co prawda temperatura w Kaliszu i w regionie nie przekroczy 30 stopni, ale do tych 30 stopni bardzo wyraźnie się zbliży. Jutro po południu w najcieplejszym momencie dnia 28 stopni. Dodatkowo przez cały dzień niemal bezchmurne niebo. Bardzo, bardzo dużo słońca bez żadnych opadów deszczu, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z południowego wschodu. Ciśnienie w ciągu dnia będzie powoli spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Właśnie minęła
2: 18.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Napaść na 16-latka w Goleniowie. Chłopak ma rany kłute. Ognisko gruźlicy w placówce oświatowej w Warszawie. Za chwilę też piłkarska ekstraklasa. Radomiak przegrywa z Górnikiem. Michał Pierzchała. W Goleniowie w Zachodniopomorskiem dwóch 17-latków miało zaatakować 16-latka. Poszkodowany z ranami kłutymi został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Lekarze określają jego stan jako dobry. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z napastników również wymagał pomocy medycznej. Karetka przywiozła go na SOR z ranami dłoni. Ognisko gruźlicy w jednej z placówek oświatowych w Warszawie. Jak informuje Sanepid, chorobę rozpoznano u pracownicy placówki i jednego dziecka, a u trojga kolejnych stwierdzono latentne zakażenie prątkiem gruźlicy. Latentne, czyli takie, gdy bakterie znajdują się w ciele człowieka, ale nie wywołują żadnych objawów. Choroba jest przenoszona głównie drogą kropelkową. Objawy zachorowania mogą być zróżnicowane. Mogą mieć charakter ogólny, na przykład gorączka, osłabienie organizmu, brak apetytu czy utrata masy ciała, albo miejscowy w zależności od atakowanego narządu. Najczęstszym objawem gruźlicy płuc jest długotrwale utrzymujący się kaszel. W lasach już pojawiają się pierwsze podgrzybki, koźlarze i kanie. Letni sezon grzybowy należy jednak przede wszystkim do kurek. Tych nie brakuje w wielkopolskich lasach, skąd właśnie za chwilę u nas raport. Najlepiej tych żółtych pieprzników jadalnych szukać między sosnami, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska podczas grzybobrania z Adamem Kaśmierczakiem.
4: Jakimi zmysłami się kierować, szukając grzybów? Tylko i wyłącznie zmysłem wzroku?
5: Myślę, że wszystkimi. Wzrok przede wszystkim, ale też zapach. Jedne pachną tak charakterystycznie grzybowo, inne potrafią pachnieć migdałami. Najmniej wykorzystujemy słuch, ale myślę, że on też się przydaje, jak słyszymy, że gdzieś tam z oddali grzybiarz krzyczy do swojej małżonki, że tutaj są kurki.
3: Aby mieć pewność, że zebrane kurki nie są przypadkiem trującymi lisówkami pomarańczowymi, warto odwiedzić oddziały sanepidu, gdzie pracownicy weryfikują za darmo zbiory. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym dzisiejszym meczu trzeciej kolejki Radomiak Radom przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3. Dwie bramki dla bardzo dobrze spisujących się Zabrzan zdobył Peter González. Pozostałe gole padły z rzutów karnych. Dziś jeszcze dwa spotkania. Trwające już Pogoni Szczecin z Motorem Lublin, a wieczorem Korona Kielce zmierzy się z Legią Warszawa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty prawie po godzinie 18:00 wracają na antenę Radio Centrum już teraz.
1: Hity ponad czasem.
2: A wśród tych hitów You Got It od Roya Orbisona.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
4: Był

To była najsłynniejsza, znana całemu kraju Agnieszka na początku lat 2000. Zespół Łzy. 14 minut po godzinie 18. Hity ponad czasem na antenie Radia Centrum wybrzmiewają, a teraz niski, ciepły, przyjemny głos Barry'ego White'a.

0: Perły zmienić w deszcz próbował zespół Universe. 26 minut teraz po godzinie 18.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: A dziać się będzie dzisiaj dużo, jeśli chodzi o muzykę na żywo. W Pleszewie Zajezdnia Kultury w Pleszewie zamienia swój parking na scenę i parkiet. A to ze sprawą koncertu Jacka Mezomejera. Znamy go wszyscy doskonale. A on zna też i Pleszew. A to między innymi dzięki udziałowi w programie wyszukującym młode talenty w naszym województwie. Muzyk był w nim jurorem, a teraz będzie głównym artystą wieczoru w Pleszewie właśnie podczas nadchodzącego koncertu Parking Zajezdnia Kultury, ulica Kolejowa 3 w Pleszewie. To już dzisiaj, to już o godzinie 20. A sam Mezo na wydarzenie zaprasza następująco.
2: Koncerty lubimy zawsze, ale najbardziej te w Wielkopolsce, bo to jest najbardziej nasza publika. Wracam do Pleszewa, byłem jurorem talentasów, a teraz sam będę musiał wykazać się talentem. Na szczęście wspierać mnie będzie znakomita wokalistka Julia Mróz, a także doświadczony DJ Skill. Bądźcie z nami, bawmy się dobrze. Muzyka, sport, motywacja.
1: Warto się wybrać.
0: Ja dodam, że wstęp na to dzisiejsze wydarzenie jest oczywiście wolny.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.

0: A tymczasem podczas WTA w Toronto rozpoczęło się właśnie spotkanie między Martą Kostiuk a Igą Świątek. Pierwszy set trwa, w tym secie w gemach póki co 1-1. Niełatwa to rywalka dla Igi Świątek, szczególnie po ostatnim meczu, kiedy to panie się spotkały i to Kostiuk była górą, a dzisiaj mierzą się ze sobą w meczu czwartej rundy zawodów WTA 1000 na kortach twardych w Toronto właśnie. Trzymamy zatem kciuki za Igę Świątek, a niebawem już o godzinie 19, także kolejna porcja faktów wartych uwagi ze świata. W nich także temat sportowy się pojawi, między innymi będzie o Katarzynie Niewiadomskiej, jeśli chodzi o klasyfikację generalną Tour de France, ale także posłuchamy między innymi o tym, co ciekawego, co nowego w stołecznym zoo. Szczegóły za kilka chwil.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Aż i tak ponad czasem, teraz już Shaky Stevens.

Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. Reklama.

0: Eddie Grant w hitach ponad czasem uporczywie, niechcący tańczyć. I don't wanna dance, to już za nami, a teraz już czas sprawdzić prognozę na jutro.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Pogoda na jutro.
0: Jutro takie 100% lata w lecie nas czeka. Zrobi się ciepło, znów zrobi się ciepło, ale nie bardzo upalnie, bo temperatury co prawda będą zbliżać się do 30, ale 30 nie przekroczą. 28 dla Kalisza to jest taka temperatura w porywach maksymalna. Do tego cały dzień bardzo dużo słońca, błękitne, bezchmurne niebo, słaby wiatr powieje z południa.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła
0: 19.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ewakuacja 200 gości hotelu w Olsztynie po uszkodzeniu ściany budynku. Dwóch chłopców topiło się w zbiorniku na terenie szkoły, uratowali ich przechodnie. Katarzyna niewiadoma straciła prowadzenie w klasyfikacji generalnej Tour de France. Michał Pierzchała, ponad 200 gości hotelowych, w tym uczestników i opiekunów kolonii, służby ewakuowały z hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Było to konieczne, bo podczas prac budowlanych uszkodzona została jedna z zewnętrznych ścian. Nikomu nic się nie stało. Na miejsce jedzie teraz nadzór budowlany. Inspektorzy ocenią stan budynku i ewentualne zagrożenie. Dwóch chłopców, 9 i 11 latek, topiło się w zbiorniku przeciwpożarowym na terenie szkoły podstawowej nr 18 w Szczecinie. Zobaczyli to przechodnie i ruszyli z pomocą. Dzieci udało im się wydostać. Dzięki szybkiej reakcji przechodniów oraz służb ratunkowych, które dojechały na miejsce, chłopcy przeżyli. Policja ustala, w jakich okolicznościach dzieci znalazły się w wodzie. Zakaz wstępu do części lasów w nadleśnictwie Świerklaniec w województwie śląskim obowiązuje do odwołania. Ma to związek z usuwaniem skutków nawałnicy, która zniszczyła połacie drzew. W każdej chwili mogą one runąć. Po nawałnicy z początku sierpnia strażacy przeprowadzili ponad 100 interwencji. Większość z nich dotyczyła powalonych drzew, które blokowały drogi, uszkodziły samochody albo posesje. Katarzyna niewiadoma zajęła trzecie miejsce na przedostatnim 8 etapie kolarskiego Tour de France. Polka straciła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jutro ostatni etap ze startem i metą w Nicei. Kultowa słonica Erna powróciła do warszawskiego zoo. W słoniarni stanął szkielet dawnej mieszkanki ogrodu zoologicznego. Nie jest jednak typowy, bo został w całości wykonany w technologii druku 3D. Na początku prawdziwe kości trzeba było wygotować, osuszyć i zeskanować. Potem przez wiele miesięcy szkielet odtwarzało kilkadziesiąt drukarek. Prawdziwe kości Erny również pozostają w zoo, mówi Patrycja Kasprzak.
4: Będą służyły do celów edukacyjnych. Są wypożyczane na uniwersytety, kiedy uniwersytety je potrzebują. A w słoniarni chcieliśmy postawić wydrukowany w technologii 3D ten szkielet.
3: Erna mieszkała w warszawskim zoo przez 11 lat. Była liderką stada słoni. Ze względu na stanowczy charakter opiekunowie mówili na nią żelazna dama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 3 minuty po godzinie 19. Pointer Sister w głośnikach, w kolejce Mana. Będzie także Bad Boys Blue. A to oczywiście na antenie Radio Centrum. Jak co weekend wybrzmiewające
2: hity ponad czasem.
0: Zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

Chcę słyszeć bicie twego serca, śpiewał zespół Bad Boys Blue na antenie Radia Centrum, ale nie każdy chciałby słuchać na przykład telefonów ze spamem, bo takie się pojawiają. Każdy nieraz się zirytował, odbierając taki telefon, ale jak się okazuje, da się z tym coś zrobić. I Francja coś takiego robi. Od przyszłego roku we Francji zacznie obowiązywać zakaz oferowania przez telefon towarów i usług osobom, które sobie tego nie życzą. A kary we Francji za coś takiego będą sięgać nawet 375 tysięcy euro. Całkiem przyjemnie. Można by coś takiego u nas wprowadzić. Myślę, że wszyscy byśmy tego bardzo, bardzo chcieli. Do Francji teraz wybierzemy się ze sprawą utworu od Mike'a Oldfielda, czyli znów brzmienie lat 80. 84 rok. Dokładnie Mike Oldfield i wokalistka, z którą tak doskonale współpracował, Maggie Reilly i To France.

0: warto się wybrać.
1: Niedziela będzie obfitować w miejsca, gdzie można się wybrać, w atrakcje i wydarzenia. A tym bardziej kolejna dobra wiadomość jest taka, że pogoda również jutro będzie dopisywać. Bezchmurne niebo, bardzo ciepło, ale nieupalnie, więc śmiało można już sobie jutrzejszy dzień planować. Kilka propozycji oczywiście, jak zawsze, dla was mamy. Między innymi Wielkopolski Dzień Pszczół to jutro. Rezerwat archeologiczny Kalisz na Zawodziu. Tam to wszystko będzie się działo. A co konkretnie? Jarmark pszczelarski, rękodzieło, miodowe kulinaria, pokazy bartnictwa, pasieka edukacyjna, ptasznik, straż grodowa, stanowisko łucznicze, przyjazdy kucykiem, animacje, warsztaty, dmuchańce, no i na finał koncert Andrzeja Cierniewskiego. Tak to będzie jutro wyglądało podczas corocznych obchodów tego wydarzenia właśnie w Kaliszu. A następnie też bardzo ciekawa propozycja, nie tak daleko od tej pierwszej, bo Baszta Doradka. Tutaj także warto zajrzeć pod Basztę Doradkę o godzinie 17, bo tutaj z kolei będziemy mieć już 21. letni festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko tam wystąpi, a także Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Choczu. To już jutro w Kaliszu pod Basztą Doradką. No cóż, w takim razie planujcie. Wstęp na te wydarzenia, o których mówię, oczywiście jest wolny.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: A, dodam, że na Zawodziu też z wami będziemy. Będzie nasze plenerowe studio, także zapraszamy bardzo serdecznie, jeśli chcielibyście się z nami spotkać. To jutro podczas Święta Pszczół na Zawodziu właśnie. A, że dziś dokładnie w kalendarzu 8 sierpnia obchodzimy ten Światowy Dzień Pszczół, to wszystkich pszczelarzy bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dla was niech to będzie dedykacja słodkiego, miłego życia, chociaż przy tej pracy słodyczy chyba nie brakuje.

prawda? Już za tydzień, 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego, więc w tym tygodniu nocne ćwiczenia przed defiladą. O tym między innymi posłuchamy o godzinie 20 w kolejnej porcji faktów wartych uwagi z Polski i ze świata. Zajrzymy także do piłkarskiej ekstraklasy. To już za kilka chwil.

0: I już zbliża się godzina 20, więc ja za dziś serdecznie dziękuję. Damian Kliński, dobrego, spokojnego popołudnia i wieczoru życzę i resztę weekendu oczywiście. A teraz sprawdzimy jeszcze prognozę pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Pogoda na jutro.
0: Ciepło, ale nie upalnie. Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski w najcieplejszym momencie dnia jutro do 28 stopni. Do tego bardzo pogodnie, słonecznie, bez opadów, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z południa. Ciśnienie w ciągu dnia będzie powoli spadać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Właśnie minę 20.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ćwiczenia przed wielką defiladą wojskową. Nad Warszawą samoloty, w nocy przemarsz żołnierzy i przejazd sprzętu. Rolnik zaorał świeżo położony asfalt. Straty to 400 tysięcy złotych. Za chwilę też piłkarska ekstraklasa. Michał Pierzchała. Pierwsza próba udana. Wojsko ćwiczy przed defiladą na Święto Wojska Polskiego. W południe nad Wisłą w Warszawie przeleciały samoloty, które wezmą udział w przyszłotygodniowym pokazie. Były śmigłowce bojowe, myśliwce F-16 i samoloty transportowe, a później zachwyceni obserwatorzy.
4: Rozpoznałeś wszystkie samoloty?
5: Nie.
4: A jakie rozpoznałeś?
5: F-16. Tylko tyle. Innych nie znam.
6: Jesteśmy zadowoleni, że udało się bez tłumów jeszcze zobaczyć. Czekamy teraz na 15.
4: Też będziecie?
6: Planujemy być, zobaczymy jak się uda. Byliśmy 2 lata temu. Było bardzo dużo ludzi. W tym roku zaplanujemy tak, żeby być wcześniej, zająć sobie dobre miejsce.
7: Powiem szczerze, pierwszy raz widziałem tego typu samoloty, helikoptery i tak dalej, więc no, jestem pod wrażeniem.
3: Jutra do godziny 11 zamknięty został kilkunastokilometrowy odcinek Wisłostrady. To przelotowa trasa w Warszawie prowadząca z północy na południe. W nocy druga część próby, tym razem wojsk lądowych. 400 tysięcy złotych, tyle jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego wczoraj przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów. Jezdni. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Za niespełna kwadrans w Kielcach rozpocznie się ostatni dzisiejszy mecz trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Korona podejmie Legię, która może na razie pochwalić się kompletem zwycięstw. Szkoleniowiec wojskowych Marek Papszun przyznaje, że nie nastawia się na łatwy spacerek.
8: Spodziewamy się takiej twardej walki, bo patrząc na historycznie moje mecze, które moja drużyna rozgrywa w Kielcach, to były trudne mecze i z przeciwnikiem takim ultra zmotywowanym i tego się spodziewamy.
3: A w dzisiejszych wcześniejszych meczach Górnik wygrał z Radomiakiem 3-1, taki sam wynik i zwycięstwo Pogoni Szczecin w meczu z Motorem Lublin.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Reklama.